0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Nieodłącznym elementem weekendu z Radiem Złote Przeboje jest magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejną jego odsłonę, w której jak zwykle już za moment przegląd wydarzeń minionego tygodnia, a w nim dobre wieści dla pasażerów komunikacji w regionie.
2: Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja o długości 12 km to kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach.
1: Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, można więc też powiedzieć, że sport łączy, bo to potwierdza się zdecydowanie w przypadku działalności Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.
3: Ci ludzie są oczarowani, że nie tylko wydarzenie sportowe, są do tego, tak jak mówiłem, wycieczki, to zwiedzanie, że jesteśmy razem. No, nie czują się wyłączeni, czują się grupą.
1: W tej godzinie poznacie także Klub Świadomej Młodzieży, który zrzesza m.in. różnorodnych ludzi w spektrum autyzmu.
4: Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie.
1: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie bardzo serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Z nami jest już pierwszy dziś gość.
3: Dzień dobry Państwu, Mariusz Marczak, prezes Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych świętował ostatnio. Świętuje chyba często, bo każdy mecz, każdy wyjazd, każda okazja do kibicowania pewnie takim małym świętem jest, ale zdecydowanie większym są urodziny. Które to już może na początek przypomnijmy?
3: Tak, to był nasz czwarty jubileusz. Bardzo się cieszymy z tego, że trwamy dalej, rozwijamy się, jest nas coraz więcej. Za nami duża intensywność wydarzeń. Mamy za sobą 358 wydarzeń sportowych, 120 wyjazdów za nami, po prawie 33 tysiące kilometrów przybytych na kibicowskim szlaku. Bardzo się cieszymy z każdego wyjazdu, z każdego spotkania. W zasadzie i tak naprawdę nie było jeszcze sytuacji, żeby ktoś był niezadowolony. Zawsze samo to, że się spotkamy, bo ten mecz, samo spotkanie na wydarzeniu sportowym, to jest tak naprawdę przykrywką do tego, żeby wyjść z domu, żeby wspólnie poprzeżywać emocje. Oczywiście pasja do sportu jest podstawą, żeby nas to łączyło, ale wszystko przebiega w bardzo dobrym tonie. No, chcę wspomnieć, że rozwijamy się, nie tylko oglądamy mecze, tylko chcemy też turystyki zaczerpnąć naszej górskiej i nie tylko. W ostatnim czasie cyklicznie, już drugi rok z rzędu, byliśmy przy schronisku Orlim w Jakuszycach. Pozyskujemy pieniądze, dotacje, to z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotacje. Mamy już w takich zasób materialny blisko 50 tysięcy złotych w sprzęcie turystycznym, także bardzo nam to ułatwia. Był to szalony pomysł. Na początku wydawało się, że osoby niepełnosprawne pod namioty, jak to i dlaczego, za karę.
1: Odważnie.
3: Odważnie, tak, dokładnie. Tak to nawet pan marszałek Dolnego Śląska nam napisał w liście gratulacyjnym, że to są bardzo odważne decyzje, ryzykowne, ale zadziałały. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Widzimy, że to chwyta i będziemy chcieli to kontynuować. Oprócz tego, jeżeli jeździmy na przykład do Wrocławia czy Legnicy, staramy się też zwiedzać te miasta. Były też rejsy statkiem, łódkami, czy na wyścigi konne, żeśmy jechali. Szeroka gama kibicowania, nie tylko piłka nożna, jakby się zdało tak na pierwszy rzut oka, większość klubów. My staramy się być i na koszykówce, i na piłce ręcznej. Naprawdę jest duży wybór i w Jeleniej Górze, i poza Jelenią Górą, i działamy w tym kierunku.
1: A jak duże jest to grono? Bo troszkę minęło od naszego ostatniego spotkania, więc zakładam, że się grono powiększyło. Mam nadzieję.
3: Blisko 40 osób. Taka dokładna liczba będzie już pod koniec lutego, bo teraz zaczynamy składkę roczną i pod koniec lutego wtedy będzie już dokładnie widać. Ale jest nas więcej, podwoiła się, można powiedzieć, liczba. Część osób też zdarza się, że ktoś rezygnuje, ale to już wynika najczęściej ze sytuacji zdrowotnych. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy naprawdę tworzymy rodzinę. Jesteśmy jedną z 20 rodzin w Polsce, w takich KKN-ów. No to jest taka, można powiedzieć, powód do dumy, bo miast jest dużo więcej w Polsce, a takich ośrodków, tak jak mówię, jest 20. Przynależymy pod Federację Kibiców Niepełnosprawnych, która też nam organizuje wyjazdy za granicę. Byliśmy w 2024 roku na Mistrzostwach Europy w Berlinie, Polska, Austria. No niestety przegraliśmy ten mecz, ale wyjazd się liczył, żebyśmy mogli pozwiedzać w tym roku, w 2025 roku w Szwajcarii na Mistrzostwach Europy Kobiet. Polska, Niemcy, również niestety, ale bliska Pajor, cała reszta, bardzo fajna oprawa, bardzo żeśmy się cieszyli. No tutaj utrzymujemy bliski kontakt z Miedzią Legnica, ze Śląskiem Wrocław, z ośrodkami KKN-ów, ponad podziałami, bez żadnego zarzewia. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, szanujemy się, pomagamy sobie wspólnie. Nie tylko w sferach typu kibicowania, ale w takich codziennych. Jeżeli możemy pomóc, w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego budżetu obywatelskiego, pozyskaliśmy pieniążki z Urzędu Marszałkowskiego, jest w trakcie z realizacji ten projekt i będziemy chcieli objąć 4 osoby z naszego stowarzyszenia pomocą, czyli zakup na przykład wózka inwalidzkiego lub roweru. Kolega jeden traci wzrok i chciałby, poprosił, czy mnie można było mu załatwić, no zdobyć rower tandem, żeby mógł z córką jeździć przyszłościowo, bo coraz słabiej widzi. No i to wszystko realizujemy, bardzo się cieszymy. No i ostatnio nawet udało nam się zrealizować projekt szkoleniowy. Klikam, więc jestem. Takie ABC informatyki dla ludzi i wdrożyliśmy to też. Program był założony już taki prawie, że całkowicie, ale jednak dołożyliśmy swoją taką inwencję, żeby ludzie starsi z niepełnosprawnościami, którzy wzięli udział w tym programie, w tym szkoleniu, przyszli ze swoimi problemami. Nie tylko usłyszeli, jak to było w szkole, cały materiał i zapamiętałem lub nie zapamiętałem. Przyszedłem ze swoim problemem i go rozwiązałem. Czy to było założenie WhatsAppa, czy jak się poruszać w mediach społecznościowych, jak używać klawiatury.
1: Czyli takie pogotowie techniczne.
3: Dosłownie. I chcemy w tym roku drugą edycję włączyć. Cieszymy się, ludzie bardzo zadowoleni, że jest czas właśnie indywidualny taki dla osoby każdej, która potrzebuje pomocy. Oprócz tego akcje pomocowe. No ten wolontariat nasz, jeżeli chodzi o ośrodek OREF, to jest w Wileniej Górze, dzieci niepełnosprawne, tam to jest taka wytchnieniowa pomoc jakby. No i my organizujemy tam Dzień Dziecka oraz Mikołajki i Jasełka. Także 3 razy w roku odwiedzamy, staramy się pełną pulę i zaangażowanie i pulę pieniążków zdobyć, tak żeby dzieci były zadowolone, żeby całe zablecze odciążyć rodziców, odciążyć ośrodek. My dzięki temu czujemy się, że też możemy pomóc, bardzo nam się to podoba. Nie tylko jesteśmy biorcami, ale też dawcami. To nas bardzo cieszy. No generalnie wszystko idzie bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Cieszymy się. Nowe pomysły. Czasu tylko jest jeden mały szkopuł, mało czasu, więcej chcielibyśmy mieć czasu, bo to jest tak duża intensywność, około 90 wydarzeń sportowych rocznie, plus do tego takie typowe jak wycieczki, czy organizowanie uroczystości, jubileuszów, no to dochodzi jeszcze do tego, czyli około 100 wydarzeń rocznie.
1: Ale to chyba dobrze znana nam wszystkim bolączka. Dwie rzeczy, których brakuje najczęściej, to czas i środki, pieniądze. To są te elementy, które najczęściej nam się przydają. Ale to was nie zniechęca, wracając do tej gorliwości w kibicowaniu i tego, o czym pan wspomniał, jeśli chodzi o mapę naszego kraju, że nie każde miasto ma. I tak sobie myślę, jak słucham, że Jelenia Góra nie jest oczywistym miejscem, jeśli chodzi o sport. No bo gdybyśmy się chociaż mogli pokusić ekstraklasowym klubem w piłce nożnej albo jakimiś ogromnymi, spektakularnymi sukcesami w koszu, w siatce, innych dyscyplinach na najwyższych krajowych szczeblach, no to ta motywacja byłaby pewnie większa. Do tego niestety mam wrażenie daleko, albo przynajmniej jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, ale to nie sprawia, że jest to dla was argument. Mimo wszystko Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych nie dość, że powstał, to jeszcze funkcjonuje, to się rozrasta, czyli kibicujecie tak, by wspierać, ale jednocześnie nie zniechęcacie się tym, że nie są to pierwsze ligi.
3: Powiem tak, ja osobiście, nie tylko ja, bo zaraziłem tym wszystkim, że wydarzenia sportowe, mecz, dane widowisko, nie stawiamy wyniku na pierwszym miejscu. Bo gdybyśmy mieli tak kibicować i stawiać tylko pod względem wyniku, no to byśmy nikomu nie kibicowali, bo każdy zespół ma swoje wzloty i upadki. Dla nas cieszy się samo to, że się spotkamy, że są te dyscypliny sportowe, że nie są na najwyższym poziomie. No wiadomo, że chciałoby się oglądać najwyższy poziom, ale nie zniechęca nas to, ponieważ też druga strona medalu w mniejszych miejscowościach, w mniejszych klubach, że jest większa dostępność do zawodników, trenerów, prezesów, którzy bardziej łatwiej kontakt łapią z nami, że tak powiem. Można z nimi porozmawiać, spotkać się, wymienić zdania, zapytać cokolwiek, wiadomości sportowe, co się dzieje na co dzień w klubie. Znowu w takich zespołach ekstraklasowych nieczęsto tak właśnie już jest taki bliski dostęp. My jesteśmy zadowoleni z tego. Jeżeli w tamtym sezonie niestety Śląsk Wrocław spadł w ekstraklasy. Jeździliśmy do Wrocławia często na ekstraklasy. Do Miedzi Legnica też, do Legnicy na mecze też ekstraklasowe. Mieliśmy okazję wyprowadzać zawodników w Legnicy przy meczu z Legią Warszawa, z Wisłą Kraków, z Motorem Lublin. Bardzo się cieszyliśmy. Pana Szymona Marciniaka poznaliśmy osobiście. Bardzo, bardzo przyjemny człowiek, dobrze nastawiony do do takiego okazania empatii drugiemu człowiekowi, gdzie na boisku jako sędzia wygląda bardzo poważnie i groźnie, a jednak tak nie jest. No generalnie tak jak mówię, że wierzymy w nasze kluby, że będzie lepiej, jak wszyscy, każdy kibic wiary nie traci, ale tak jak mówię, nie stawiamy to na pierwszym miejscu, nie zniechęca nas to naprawdę i czy mecz jest na naszą korzyść, czy nie na naszą korzyść. Jeżeli na boisku widzimy walkę, jeżeli zaangażowanie widzimy, no to nie ma nic lepszego dla oka.
1: Mówi Mariusz Marczak z krakonoskiego klubu kibiców niepełnosprawnych. Do spotkania z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie, a teraz zostawiam Was z Bogdanem Widawką. Sprawdźmy, co działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam, zaczynamy przegląd od coraz lepszej komunikacji. Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja o długości 12 km to kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach, który przywraca połączenia kolejowe w regionie. Odtworzona linia ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć ruch ciężarówek przewożących kruszywo i stworzyć nowe możliwości komunikacyjne i turystyczne dla południa naszego województwa. Według założeń inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 2 lat. Wykonawca zadeklarował rozpoczęcie prac projektowych już od następnego dnia po podpisaniu umowy. Na wybór wykonawcy czeka odcinek z Kowar do tunelu pod Przełęczą Kowarską. Tam oferentów też znamy od stycznia, ale różnica względem założeń Dolnośląskiej Służby Drogi Kolei jest też bardzo duża. Inwestor liczył, że rewitalizację uda się zrobić za 26 milionów 700 tysięcy złotych. Najtańsza oferta to ponad 37,5 miliona, a pewnie dodatkowo utrudnia wybór, że jest ona znacząco niższa od pozostałych 11. Dla całkowitej rewitalizacji szlaku problemem pozostaje tunel pod Przełęczą Kowarską, gdzie bytują chronione nietoperze. Dolnośląska Służba Drogi Kolei informuje, że badania przyrodnicze zostały już ukończone i trwa uzgadnianie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, jak je przenieść bezpiecznie i w bezpieczne miejsce. Sprawą zajmował się portal enjot24.pl. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu miał znaczne ilości narkotyków. Zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę i haszysz. Z zabezpieczonych substancji można było uzyskać około 500 porcji handlowych. Teraz za to przestępstwo grozi mu nawet do 10 lat więzienia, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz sprawdzają, czy mężczyzna zajmował się ich dystrybucją.
2: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Mimo wyraźnego zakazu kąpieli, który widnieje przy brzegu zalewu w Kowarach, wciąż są osoby, które chętnie korzystają z akwenu, jakby był ogólnodostępnym basenem. Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska apeluje do mieszkańców o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zakazów w rejonie zbiornika retencyjnego. W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim burmistrz przypomina, że akwen nie jest obecnie przeznaczony do kąpieli i obowiązuje tam bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Jak podkreślono w komunikacie, szczególne zagrożenie stanowią bardzo śliskie brzegi zbiornika. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji albo tragedii. Władze miasta apelują do mieszkańców i osób odwiedzających Kowary o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne korzystanie z terenów rekreacyjnych. Pisał o tym portal 24jgora.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu i jego gościom.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim dziś w programie Radia Złote Przeboje Mariusz Marczak z Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Klubu, który kibicuje wszystkim drużynom z Jeleniej Góry, niezależnie od szczebla, niezależnie od ilości sukcesów. Wspiera wszystkie drużyny, kibicuje zarówno piłkarzom, jak i koszykarkom.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Środki były ograniczone, nie mamy zasobu takich czołowych zawodników, ale widzimy zaangażowanie, a to jest najważniejsze. Po każdym meczu staramy się podejść, czy do nas podchodzą koszykarki, rozmawiamy z kapitanką Kosalewicz, Justiną, także rozmawiamy, zawsze dajemy im wiarę, one się cieszą z tego, my się cieszymy, że są, że widzimy tą wolę walki. To też jest dla nas taki wzór, bo nie zawsze mamy siły na wszystko, ale wola walki w nas jest, żeby przeciwstawić się barierom życiowym na co dzień, które mamy. I osoby na przykład z niedowładem ruchowym czy inną niepełnosprawnością pokazują, że są jednak ponadto, potrafimy wyjść, zmobilizować się, nawzajem się mobilizujemy, mamy wewnętrzną grupę założoną, na której piszemy, że przyjdziemy i zachęcamy się nawzajem, żebyśmy przyszli, spotkali się razem. Jeżeli chodzi o finanse, co pan wcześniej wspomniał, no staramy się, powiem szczerze, że nie będziemy narzekać. Brakuje nam oczywiście środka lokomocji, samochodu, żebyśmy mieli bus, bo jeździmy swoimi prywatnymi autami, które nierzadko są starymi samochodami, ale dajemy radę. Mimo te 33 tysiące kilometrów udało się nam przejechać bez poważniejszych wypadków.
1: Myślę, że niektóre pełnosprawne grupy kibicowskie nie pokonywały takich dystansów.
3: Bo nie będę tutaj wywyższał, poniżał, ale możemy się pochwalić, że w tamtym roku pojechaliśmy do Warszawy, aż do Warszawy, na piłkę ręczną, na nasz tutaj miejscowy klub MKS Witamineo z AZS-em Warszawa. Był to daleki wyjazd. I z tego, co kojarzę, to nie pamiętam, żeby z Jeleniej Góry któryś zespół, kibice pojechali aż tak daleko w ostatnich latach, ale to może dalsza historia, wcześniejsza historia inaczej. Ja nie chcę tutaj zaczepiać kibiców, że za mało jeżdżą. No niepełnosprawni mają to do siebie, że my po prostu nie narzekamy, że tak powiem, bo komuś może się wydawać, że osoba niepełnosprawna będzie zwracała uwagę, że jest problemem wyjść z domu. Nie, my staramy się odbijać tą piłkę, staramy się pobudzać bardziej, optymistycznie rozmawiać, nie narzekać o to, co kogo boli, jakie tabletki bierze, to są na to chwile w domu prywatne.
1: Tematy tabu na meczach.
3: Tematy tabu, tak. Nie mam u nas polityki jeszcze, jeżeli wracamy do tematów.
1: To też bezpieczne rozwiązanie.
3: Dokładnie, nie ma, bardzo się cieszymy, że tylko sport, przyjaźń, rozwijanie tej rodziny, to jest nasz główny priorytet i to nam wychodzi na dobre i widzimy, że no, jest możliwości się otwierają przed nami, jak widzimy, że państwo w Polsce, nie wiem jak na świecie, w Europie zaczyna więcej przykładać. W Polsce muszę się pochwalić, że jeżeli w porównaniu do grup kibicowskich niepełnosprawnych w Europie, to jeżeli chodzi o taką organizację wewnętrzną, to jesteśmy liderami w Europie. Nie wiem, czy nawet na świecie. Są stadiony lepiej dostosowane niż w Polsce, oczywiście na zachodzie, ale o infrastruktura, ale jeżeli chodzi o zapał ludzi, to jak potrafią się skrzyknąć. Zwykli obywatele niepełnosprawni bez pomocy innych ośrodków. Na przykład w Niemczech to musi ktoś przywieźć, zawieźć, odwieźć, nie ma spotkań razem. Mało jest ośrodków kibicowskich, tak jak u nas. My po meczach chcemy się spotkać, czy przed meczem zjeść sobie pizzę, czy po meczu zjeść pizzę, czy wypić piwo, porozmawiać jak mecz przebiegł. Często to tak robimy i się cieszymy właśnie, że ta relacja jest większa niż z tego, co obserwujemy. Chociaż Federacja Kibiców Niepełnosprawnych Ogólnopolska pracuje nad tym. Właśnie mieliśmy spotkania w Szwajcarii, w Berlinie z kibicami niepełnosprawnymi z tych krajów. Nie ma tam takich mocnych takich ośrodków jak u nas, ale chcą się uczyć od nas, dosłownie. Tak trochę dumnie mówię, bo mamy dopiero 4-latka, ale tak jak swoją postawą pokazujemy, że należymy do czołówki KKN-ów w Polsce, choć nie mamy mamy niszowe ligi, ale mimo to naszą postawą pokazujemy, że w małych miejscowościach też to jest potrzebne. Ja osobiście widzę, że znam ludzi, gdzieś pojedyncze osoby, które są w małych miastach i mam nadzieję, że w przyszłości zawiąże się relacja niekoniecznie na typu stowarzyszenia, ale żeby wspierać też pojedyncze osoby, czy kilka osób, które same sobie nie założą takiego ośrodka, ale żeby wypracować taki plan, żeby można było tych ludzi objąć i też bardziej zachęcać, a z czasem pewnie ta liczba by się zwiększała, bo wspominając w Wieleniej Górze, jak przed założeniem Kargońskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, gdy rozmawiałem z wieloma ludźmi tutaj z władz, to pytali się, czy będą osoby w ogóle chodzić niepełnosprawne na mecz. Ja powiedziałem, że we Wrocławiu kiedyś też nie było klubu kibiców niepełnosprawnych. 16 lat temu został założony jako pierwszy klub w Polsce. I ta sytuacja się zmieniła, zaczęło ludzi więcej chodzić. I tutaj u nas było to samo. W tej chwili aktywnych jest 20-25 osób, które, można powiedzieć, są bardzo aktywne. Ogólnie jest nasza liczba około 40, staramy się działać, żeby łamać te bariery i by iść do przodu.
1: I to jest dobra tendencja, dobry kierunek, bo to, co wydarzyło się we Wrocławiu, pokazuje, że to zaangażowanie kibiców, w zasadzie za tym zaangażowaniem kibiców trzeba było gonić, jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o miasto, bo grono całkiem liczne z tego, co wiem. No a na stadionie bariery architektoniczne, które trzeba było pokonywać. Z czasem pojawiła się też audiodeskrypcja na meczach piłkarskiego Śląska i w wielu innych odsłonach, także koszykarskich, więc no, te potrzeby zaczęły być dostrzegane.
3: Tak, wspomniał pan słowo autodeskrypcja. Mieliśmy być okazję nawet na szkoleniu we Wrocławiu z autodeskrypcji. Bardzo ciekawa sprawa. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego osobowo zrobić, ale mamy nadzieję, że przeszkolimy tutaj, poprosimy, żeby te osoby pojechały na szkolenie, zachęcimy je. Byłem na tym szkoleniu, poznałem ludzi, redaktorów, komentatorów, którzy już działają kilka dobrych lat. Tak jak pan wspomniał, we Wrocławiu jest autodeskrypcja. Oni nie tylko na meczach piłki nożnej, na żużlu, na siatkówkę pierwsi poprowadzili. To było coś niesamowitego, zjawiskowe szkolenie. 1,5 dnia stand-upu, można powiedzieć, bo to tak łączą z taką fajną pasją i tak obrazowo to opowiadają, bo oczywiście mówimy o osobach głównie kierowane dla osób z problemami wzroku. Choć nie tylko, bo ludzie, którzy też dobrze widzą, też lubią posłuchać. To jest łatwy odbiór, jest odbiornika, telefon, słuchawki, włączamy częstotliwość i słuchamy, co się dzieje na meczu. No jest to naszym marzeniem też, żeby w Wieleniej Górze, bo wiemy, że są osoby niedowidzące, niewidzące i niedowidzące i ten problem jest. Ja też nie nazywam rzeczy problemami, to teraz mi tak się wymknęło. Są sprawy, które trzeba załatwić, zrobić.
1: Wspomniał pan o tym, że to 4 lata Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, okres dla jednych długi, jeszcze inni powiedzą, że krótki, ale to jest na pewno czas, który daje pewną perspektywę. No pan, obserwując to wszystko od środka, może też obserwować tych ludzi, to jak oni reagują, a przede wszystkim to, co im dają te wyjazdy, te spotkania. I o to chciałem zapytać. Jakich emocji, jakich wrażenia? Dostrzega pan to?
3: Dostrzegam oczywiście, bo wśród naszych członków też są tacy zatwardzieli kibice. Jest Mariusz Zawadzki, który 40 lat uczęszcza na koszykówkę. W momencie, kiedy Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych powstał, otworzyło się wejście w hali, z drugiej strony, gdzie ma ułatwione wejście. Mariusz jest po chorobie Hajnego Medina, ma problemy z chodzeniem. Inne osoby na wózeczka zaczęły wjeżdżać, załatwiamy dużo fajnych rzeczy i widzimy tą radość, że naprawdę, tak jak mówię, jeszcze chciałem wspomnieć, że taki Urząd Miasta, bardzo dziękujemy panu prezydentowi Jerzemu Łużniakowi. Jest Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, gdzie jest Paweł Parus, pełnomocnikiem marszałka do osób spraw niepełnosprawnych. Tam szefową pani Diana Hanas, która nam pomaga, którzy wszyscy się skłaniają do nas. Widzimy to, czujemy tą pomoc. To naprawdę nie jest to na siłę nam pomoc udzielana, tylko jest chęć. Widzimy z każdej strony, mamy zaufanie, nie sta- staramy się wszystko oczywiście realizować w 100% rzetelnie, uczciwie. Ja ze swojej strony, jest duży wolontariat z naszej strony przede wszystkim, bo my nie zarabiamy tutaj w klubie, nie bierzemy żadnych profitów, ale projekty pojawiają się, jest ta radość. Naprawdę, ci ludzie są oczarowani, że nie tylko wydarzenie sportowe, są do tego, tak jak mówiłem, wycieczki, to zwiedzanie, że jesteśmy razem. No, brak słów, żeby to powiedzieć, nie czują się wyłączeni, czują się grupą. Też to, że na wydarzeniach sportowych prowadziliśmy już od dobrych 3 lat bęben, trąbki, to też nas tak łączy bardziej, że czynny udział bierzemy w tych wydarzeniach. Nie tylko, że usiądziemy tutaj we Wieleniej Górze, w halach był spokój, bo już dobrych kilkanaście lat temu tutaj były duże grupy kibicowskie, jeżeli wracamy do wcześniejszych czasów, ale w ostatnich latach tutaj była cisza w halach i my tą ciszę zburzyliśmy. Osoby z niepełnosprawnym pokazały, że mogą tam robić hałas. To nie teatr, to jest sport.
1: To musi żyć.
3: To musi żyć, ale przyjeżdżają znowu zespoły bardzo mocne, na zawodniczki, tak jak mówiłem, NBA, jest co zobaczyć, jest wysoki poziom, zaangażowanie, tak jak mówiliśmy, przegrana po walce jest dla nas wygraną i samo to, że się spotykamy, to już jest zwycięstwo.
1: I takich zwycięstw życzę wam jak najwięcej. Myślę sobie też, że jeśli być może są z nami dziś osoby niepełnosprawne, które nas słuchają, mogą pomyśleć, no dobra, dotychczas o tym nie myślałem, ale chciałbym. To co, zapraszacie?
3: Oczywiście. Można najłatwiej dostać, znaczy jeżeli ktoś ma takie media społecznościowe jak Facebook. Jesteśmy na Facebooku, mamy też naszą stronę internetową www.karkonoski.kkn. Zapraszamy do kontaktu, jest tam numer telefonu do mnie, dosłownie. I można się czy na maila napisać do nas. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Nie jest to wiążące. Można na początku ogólnie zacząć tylko przyjść z nami, pojawić się na tym wydarzeniu. Pomogę, zawsze powiem, jak się dostać, czy jest dostępność, czy nie ma dostępności. Od czegoś trzeba zacząć, a niekoniecznie od czego, żeby już dzisiaj zostaje klubowiczem i sobie przyjrzeć się, zobaczyć, czy mi się to podoba. Bardzo, bardzo zachęcamy wszystkich do wyjścia z domu, osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, rodzinę, wolontariuszy. Łączmy się, stwarzamy razem rodzinę i chcielibyśmy, żeby ona się rozrastała i w tym kierunku idziemy.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O działalności Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych opowiadał Mariusz Marczak, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje poznacie także Klub Świadomej Młodzieży. Opowie o nim Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Idea zrodziła się jako forma terapii, ale nie tylko. Szczegóły za moment, bo teraz troszkę o Jeleniogórskiej Radzie Kobiet, która niedawno powstała. Przewodniczącą została Agnieszka Burda-Dobek, a zastępczynią Magdalena Wesołowska.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
6: Nasze działania będą poświęcone przede wszystkim właśnie potrzebom kobiet. Tutaj kwestie równouprawnienia, ale przede wszystkim aktywizacji. Wczoraj rozmawiałyśmy na temat tej aktywizacji, między innymi dotyczące chociażby zdrowia, nie tylko zdrowia psychicznego, o którym się często mówi, ale w ogóle zdrowia, chorób cywilizacyjnych. Jak możemy tutaj zaradzić, ale też jak możemy panie przede wszystkim zachęcić, no między innymi do aktywności na świeżym powietrzu. Mamy przepiękne tereny, do aktywności dotyczącej badań profilaktycznych. Także między innymi tym będziemy się zajmować. A jeżeli chodzi o ankietę, to tutaj przekażę głos Marcie.
7: Takim naszym pierwszym zadaniem, które sobie ustanowiłyśmy, jest właśnie stworzenie swego rodzaju ankiety, którą za pośrednictwem internetu przekażemy mieszkańcom Jeleniej Góry, oczywiście głównie kobietom, po to, aby mogły zamanifestować swoje problemy, swoje potrzeby, mogły wyrazić opinię na temat tego, czego im brakuje, czy z czym muszą się zmagać. I dla nas będzie to taki pierwszy punkt odniesienia do tego, od czego powinnyśmy zacząć i na czym powinnyśmy skupić się w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o Radę Kobiet, oczywiście będzie ona ściśle współpracować z urzędem, z panem prezydentem. Oczywiście przede wszystkim w odniesieniu do potrzeb kobiet naszego miasta, naszej okolicy, ale też całej społeczności. Ze względu na to, że mamy ogrom pomysłów dotyczących wydarzeń, większych czy mniejszych, rekreacji, aktywizowanie również do aktywności fizycznej, zawodowej. I naprawdę mamy doświadczenie i możliwości w tym, żeby dobrze doradzić, zainicjować pewne pomysły, i wspólnie stworzyć czy to wydarzenia, czy inicjatywy, które będą służyć całej społeczności miasta.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jeleniogórska Rada Kobiet działa. W kwietniu kolejne spotkanie. Na pewno postępy będziemy jeszcze śledzić. A teraz przechodzimy już do kolejnego tematu i kolejnego gościa w naszym magazynie. Gościem jest Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika, a porozmawiamy o Klubie Świadomej Młodzieży.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Klub w różnej formie funkcjonuje już od kilku lat. Staramy się nie robić przerw, wpisywać właściwie działania klubu w różne inne projekty aktywizujące. I jest to takie, moim zdaniem, bardzo rozsądne działanie, praca z młodzieżą, która nie nosi dla nich znamion terapeutyzowania. To jest system spotkań, zwykle tematycznych, chociaż zdarzają się nam też takie spontaniczne, spacerowe, zupełnie przypominające, nawet przypadkowe, powiedziałabym, spotkanie i spędzenie ze sobą dla przyjemności czasu. Właśnie spotkania, czyli czas, który sobie zabezpieczamy w kalendarzu po to, żeby oderwać się od mediów społecznościowych, od gier, ale też od różnego rodzaju obowiązków. Czasami tym obowiązkiem jest właśnie na przykład dla niektórych utrzymanie przytomności w oderwaniu od mediów i stawiamy przed sobą różnego rodzaju misje. Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie. Naprawdę szczerze pogratulowałabym komuś, kto zdoła utrzymać się w normach i zasadach planowanych przez nas gier, ale każda rzecz, która wydarza się w klubie, ma ten wymiar terapeutyczny, dlatego że ludzie się ze sobą spotykają i mają powód do tego, żeby rozmawiać, żeby ćwiczyć te umiejętności społeczne w taki bardzo naturalny sposób. To nie jest wyekstrahowane z ich rzeczywistości i to pozwala im poczuć taką swoją siłę kreacji swobodnej. I te doświadczenia, które budują z nami w takim otoczeniu bezpiecznym, w którym jest duża otwartość na ich inicjatywy, daje im wzór, pewnego rodzaju model, własny model, który mogą później zastosować w swoich grupach, na przykład szkolnych czy rodzinnych.
1: Powiedzmy o samej grupie, do kogo te działania są dziś skierowane, jak liczna jest to grupa, jak to wiekowo wygląda?
4: Zaczynaliśmy, myślę, że 7 lat temu i wtedy taki pierwszy nabór to były dzieciaki od 13 roku życia. No i przez te 7 lat niewiele z tych osób odeszło. Także teraz grupa w bardzo naturalny sposób uzupełnia się przez coraz to nowszych i młodszych, ale to są w zasadzie 18, 19, 20-latkowie, którzy mają swoje konkretne zainteresowania, realizują edukację w różnych szkołach i to, co mogę powiedzieć z taką naprawdę dużą satysfakcją, to oni wybierają to, żeby przychodzić się spotykać. To nie jest inicjatywa ich rodziców, to nie jest wyciąganie za uszy do, nie wiem, ozdabiania pierniczków czy pisanek, tylko to są takie naprawdę już kumpelskie, koleżeńskie spotkania. My też dbamy o to, żeby traktować tych ludzi na serio, z ich realnymi zainteresowaniami, z ich potrzebą zaglądania co jakiś czas do komórki albo wyizolowania się, ponarzekania trochę na szkołę albo na rodziców, albo na pogodę. To jest taki klub wzajemnego wspierania się i naprawdę przez te lata widzę, jaką to robi robotę, jak oni rozkwitają.
1: No dobrze, to wiemy, jak to wygląda dzisiaj, jak wyglądały potrzeby na starcie, to powiedzmy o tym, jak chcielibyście, żeby to wyglądało w przyszłości. Czyli jaka różnica powinna być między tym, co mamy do dyspozycji dzisiaj, a tym, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, no mam nadzieję, w krótkim, niebawem czasie.
4: Właśnie w takim zachwycie tym, jak młodzi ludzie potrafią mnie, starą babę, zainspirować do tego, żeby chcieć jeszcze być z nimi w grupie, z młodymi, fajnymi chłopakami, z pięknymi, kreatywnymi dziewczynami. Przez ostatnie lata bardzo staraliśmy się zdobyć takie miejsce, w którym możemy te zajęcia realizować. Po grubo ponad 2 latach poszukiwań, angażowania do współpracy różnych innych organizacji, w dialogu z miastem Jelenia Góra udało się stworzyć Jeleniogórskie Centrum Aktywności Obywatelskiej i tam najczęściej odbywały się nasze spotkania. W tym roku trochę podnosimy sobie poprzeczkę, bo spotkania będą się też odbywały w spotkanku, czyli w takiej przestrzeni, którą przygotowała Jeleniogórska Galeria Handlowa. Moim zdaniem fenomenalna inicjatywa, bo ktoś przytomnie, mądrze zauważył, że dzieciaki siedzą na pufach między marketami i korzystają z darmowych ładowarek i stworzył dla nich przestrzeń, w której coś się może ciekawego zadziać. Takie w bardzo dobrym rozumieniu tego słowa schronisko dla ludzi, którzy na coś czekają, być może też na ofertę. No więc my, około młodzież, trochę autystyczna, trochę nieautystyczna, różnie nam to wychodzi, mamy tam swoje miejsce i część warsztatów będzie się tam odbywać. Będą się tam też odbywać jako pewnego rodzaju kontynuacja tego, co wybudowaliśmy z rodzinami naszych podopiecznych, raz w miesiącu spotkania dla rodziców, być może dla nauczycieli, dla osób zainteresowanych tym, żeby dowiedzieć się, jak ten autyzm wygląda naprawdę i jak się to obsługuje. Zakładam, że to będą takie bardzo spotkania otwarte i nasi klubowicze są zainteresowani też tym, żeby wziąć w tym udział, żeby się wypowiedzieć.
1: A jak dokładnie to będzie wyglądało, to Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika zdradzi nam po krótkiej przerwie. Do Klubu Świadomej Młodzieży wracamy za kilka minut.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informują nowiny jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowiska? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska, środowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: A teraz jeszcze propozycja dla miłośników aktywności, bo w każdy weekend w magazynie Radia Złote Przeboje taki sportowy czy też turystyczny akcent się pojawia. No i nie inaczej będzie również tym razem. Dziś na tapecie parkrun Jelenia Góra. Cóż to takiego, zapytają zapewne ci, którzy nie korzystali, nie próbowali, nie słyszeli. Otóż są to cykliczne spotkania biegowo-rekreacyjne organizowane w każdą sobotę o godzinie 9. Lokalizacja spotkań to Park Norweski, a są one przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie rozpocząć weekend wspólnie z innymi w przyjemnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze, o czym zapewniają organizatorzy tego wydarzenia. W ramach spotkań uczestnicy mogą pokonać dystans 5 km biegiem, truchtem lub też po prostu maszerując. Udział w parkrun jest bezpłatny, a te spotkania, te wydarzenia dają możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz staniem się

0: ekran i posiadanie przy sobie kodu z numerem uczestnika. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować na dany indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na parkrun. Rejestracja w systemie jest jednorazowa i nie trzeba dokonywać jej ponownie przed kolejnym spotkaniem. Kod uczestnika uprawnia do udziału w dowolnej liczbie spotkań w dowolnej lokalizacji parkrun w Polsce i na świecie. Parkrun Jelenia Góra jest częścią całej inicjatywy, która w Wielkiej Brytanii się narodziła, a organizowana jest w Polsce od 2011 roku. Jeśli poczuliście w tej sytuacji i w tym momencie głód informacji, to więcej szczegółów na temat spotkań Parkrun w Polsce możecie znaleźć pod adresem internetowym parkrun.pl. Natomiast w takim ujęciu nieco szerszym, globalnym, jak to wygląda w innych krajach, o tym poczytacie pod adresem parkrun.com. No i oczywiście u źródła tychże informacji też będzie można zasięgnąć. To chyba najlepszy sposób, by na żywo zobaczyć, by przekonać się i takie wyzwanie podjąć. Jeśli więc nie macie planów na sobotnie poranki, to warto w kalendarzach odnotować te propozycje. Parkrun Jelenia Góra w każdy weekend, w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Start w Parku Norweskim. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A w programie Radio Złote Przeboje, przypominam, słuchacie magazynu Tydzień w Jeleniej Górze, wracamy do tematu, który poruszyliśmy kilka minut temu. Wspólnie z naszym gościem jest nim Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Rozmawiamy dziś o Klubie Świadomej Młodzieży. To szereg działań rozrywkowych, aktywizujących, może troszkę terapeutycznych, ale w takiej swobodnej atmosferze. Działań przygotowanych z myślą w pierwszej kolejności o podopiecznych Fundacji Autika, no ale do tych inicjatyw Klub Świadomej Młodzieży zaprasza też innych.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Ważnym elementem tych spotkań były takie treningi samorzecznicze, czyli nagrywaliśmy się metodą wideotreningu, później obserwowaliśmy, jak duża jest różnica pomiędzy tym, co myślę, co powiedziałam do mikrofonu, a jak to w rzeczywistości wygląda w kamerze właśnie przed mikrofonem.
0: Bardzo dobre w kontekście związków, bo to często bywa kością niezgody.
2: sposób naturalny, nieoderwany od realiów. I o tym jest w gruncie rzeczy ten klub.
0: Brzmi całkiem optymistycznie, bo jeśli coś zaczyna żyć własnym życiem, szczególnie za sprawą tych, wokół których temat się kręci, czyli młodzieży i waszych podopiecznych, no to znaczy, że to jest całkiem

0: nieźle naoliwiony mechanizm, ale podobno jest tak, że jeśli mamy marzenia, to trzeba je wypowiadać na głos, wtedy być może jest większe prawdopodobieństwo, że one się spełnią, więc no, dziś mamy takie poczucie, że chyba idziecie w dobrym kierunku, no ale jeśli o marzenia chodzi, czy są takie, które sprawiłyby, że jeśli się ziszczą, to powiecie, będzie idealnie, to jest dokładnie to, o co nam chodziło.
1: Myślę, że takim długofalowym, największym celem jest stworzenie ośrodka, w którym moglibyśmy prowadzić zajęcia. Żeby to dobrze i jasno zabrzmiało, ja jestem niesamowicie wdzięczna każdemu podmiotowi, który umożliwia nam do tej pory korzystanie z jego zasobów. Natomiast widzimy, jak płynna, jak zmienna jest ta sytuacja. Jest coraz więcej osób, które rozwijają się w spektrum autyzmu, które nie znajdują swojego miejsca na rynku pracy i chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, gdzie łączylibyśmy mieszkania wspomagane z warsztatem i z miejscem, w którym moglibyśmy uczyć następne pokolenia terapeutów, jak pracować z osobami w spektrum, żeby je maksymalnie uniezależniać. I patrzymy na przeróżne projekty, czerpiemy z doświadczeń z całego kraju, ale też naprawdę z zagranicy, szukając takiego rozwiązania. Wiem, że nie ma samograjów, wiem, że zawsze do tego trzeba dokładać, natomiast sztuką byłoby zrobienie tego tak, żeby połączyć ideę pomocniczości, zadań własnych gmin, powiatów. Mówisz o tym, że trzeba afirmować marzenia. Jak pracuje się w fundacji, to marzenia afirmuje się tak 3 razy w roku na papierze, pisząc oferty do konkursów i różnego rodzaju przetargów. Oczywiście w tym roku na klub właśnie na dniach kończymy składać tą ofertę i każdego, kto nas dzisiaj słucha, proszę właśnie o to, żeby trzymał za nas kciuki i za tą ofertę, bo wiemy, jak to robić, wiemy, jakie są cele, widzimy, że to działa, ale jak wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, pieniądze nie przeszkadzają w robocie. Takie proste rzeczy, zakupienie kartonów, nie wiem, flamastrów, składników na sałatkę, wynajęcie trenera do przeprowadzenia warsztatu, kupienie podstawowych produktów, które umożliwiają stworzenie ciekawych zajęć, to zawsze są koszty. My jesteśmy organizacją, która od zawsze działa pro bono i to się nie zmieni. Działamy w projektach, cierpimy na tą tak zwaną grantozę, czyli po prostu od projektu do projektu, nie narzekamy. Tak po prostu na razie jest, być może w przyszłości będzie inaczej. Gdybyśmy miały możliwość stworzenia ośrodka, to byłby prawdziwy game changer. Myślę, że z ogromnym, pozytywnym efektem dla całego naszego tutaj środowiska.
0: No dobrze, to życzenie zostało wypowiedziane na głos. Niestety absolutnie nie wiem, jak miałoby się ono spełnić. Nie mam na to pomysłu. Ale trzymam kciuki za to, że to się uda. I tego pozytywnego scenariusza będziemy się trzymać. Natomiast na koniec jeszcze chciałem zapytać o waszych podopiecznych. To grono, o którym już powiedzieliśmy, mniej więcej wiemy, jakie ono jest. A czy zapraszacie jeszcze innych?
1: Tak, zapraszamy regularnie, chociaż nie jest to łatwe, dlatego że mamy dzieciaki od zgłoszenia, od właściwie 3-4 roku życia. W tej chwili jest otwarty nabór do grupy nastolatków, czyli od 14 roku życia w górę, bez ograniczeń. Natomiast zapraszamy do kontaktu, do bycia z nami w kontakcie, ponieważ często udaje nam się stworzyć takie semi-komercyjne, niewysokopłatne zajęcia treningu umiejętności społecznych dla innych grup wiekowych. Najłatwiej jest być z nami w kontakcie przez naszą stronę na Facebooku lub telefonicznie.
0: Jakieś kryteria, które trzeba spełniać, żeby rozważać w ogóle uczestnictwo w takich zajęciach, w takiej formie aktywizacji?
1: Prawdę mówiąc, jeżeli realizujemy projekt i szczerze do tego zachęcam każdego rodzica, wtedy warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Bez niego nie możemy zakwalifikować do działań projektowych. Natomiast Nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby dziecko, które było albo w trakcie diagnozy, albo w trakcie oczekiwania na orzeczenie, lub po prostu rodzice czy opiekunowie pojawiali się u nas zainteresowani znalezieniem jakiejś informacji o swoim dziecku, zostali bez niczego. Im lepszym jesteśmy w kontakcie, im częściej rozmawiamy, tym łatwiej nam jest też stworzyć ofertę indywidualną.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O czym zapewniała Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Te wszystkie działania z Klubem Świadomej Młodzieży na czele śledzić możecie, zaglądając na stronę Autiki oraz sprawdzając na bieżąco media społecznościowe. A o tych działaniach na pewno my w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam jeszcze przypominać.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Skradzione mienie nie zawsze wraca do swoich właścicieli. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji jeleniogórskiej policji tym razem się udało i rower do prawowitego właściciela powrócił. Była to jedna z interwencji minionego tygodnia, a jej szczegóły zdradzi Edyta Bogrowska, rzeczniczka miejskiej komendy.
3: Dzielnicowie z komisariatu drugiego Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o kradzież. 22 maja bieżącego roku około godziny 12:00 funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o kradzieży roweru górskiego o wartości blisko 2300 zł. Jednoślad został skradziony z terenu jednej z placówek medycznych na terenie miasta. Dzielnicowie natychmiast podjęli działania w tej sprawie. Wspólnie z pokrzywdzonym ustalili miejsce, gdzie może znajdować się skradziony rower. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom mundurowych, już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia, 32-letni mężczyzna został zatrzymany, jak wychodził z jednego z budynków wraz ze skradzionym jednośladem. Pokrzywdzony rozpoznał swój rower, który wrócił do właściciela. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Za popełnione przestępstwo grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: W Sobieszowskim oddziale Jeleniogórskiego Centrum Kultury, czyli w Muflonie, odbywają się cyklicznie opowieści podróżne. I gospodynią jest Agnieszka Sieczkarz, która zaprasza nie tylko publiczność, ale także tych mieszkańców, którzy chcą podzielić się swoją twórczością.
4: Tak naprawdę zapraszam wszystkich. Bardzo proszę, żeby Państwo nie stawiali właśnie się gdzieś tam na szali z innymi, bo tak naprawdę każdy artysta, każdy twórca w moim odczuciu jako takiej gospodyni tych spotkań jest wyjątkowy. I tutaj śmiało możemy mówić, że po prostu nie ma powodu, żeby sobie po prostu odmówić, tak, wysłania zgłoszenia. Jedyne, co może stać na przeszkodzie, to na przykład jest termin. Często jest tak, że dany artysta, czy twórca, czy pisarz, czy tym bardziej podróżnicy w tym momencie nie mogą się zjawić, więc postaramy się wybrać po prostu dogodny dla wszystkich. Myślę, że to też jest fajne dla lokalnej społeczności zjawisko, bo mam takie sygnały od osób, które przychodzą, że mimo, że to są spotkania czasem kameralne, bo jest na przykład 20-30 osób, chociaż na spotkaniu pani Anny Reiser na przykład już była taka spora grupa, bo osób było prawie 70, co też nas bardzo cieszy, no to widzę, że jest taka mobilizacja i ludzie już się przyzwyczajają do tego, że te spotkania się odbywają, także zależy mi, żeby jeszcze więcej gości z różnych dyscyplin właśnie artystycznych tutaj przyprowadzić do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Jedyne może z braku udogodnień, że odbywa się to na pierwszym piętrze Domu Kultury i nie mamy windy, także z góry muszę przeprosić, no być może nadarzy się tak w grafiku imprez, że będziemy mieli do dyspozycji większą salę, na przykład na parterze, no ale na ten moment odbywały się właśnie w galerii.
0: Nie zapytałem o kryteria związane z dziedzinami sztuki. Czy są tutaj jakieś ograniczenia, bo wspomniałaś o podróżnikach, o literaturze, więc ten wachlarz brzmi, jak byłby spory.
4: Jest spory, dlatego że tutaj myślę, że kultura, sztuka jeśli chodzi o artystów tworzących sztukę, rękodzieło, tak naprawdę bardzo dużo mają do powiedzenia, a często te dyscypliny się przenikają, bo czasami są artyści, którzy tworzą tylko do na przykład właśnie galerii, czy piszą, tworzą wiersze gdzieś tam w wąskim gronie, a czasami są tacy, którzy bardzo dużo publikują. Znam też osoby, które projektują na przykład wspaniałe ubrania i też zachęcam je tutaj, zapraszam, żeby przystąpiły do tego cyklu, bo tak naprawdę autorem danego dzieła, no to może być dyscypliny są przeróżne, także nie chciałabym tutaj narzucać, no bo może ktoś się dobrze czuje w jakimś performance albo tworzy jeszcze coś, o czym my w ogóle tutaj nie pomyśleliśmy i zechciałby nas tutaj zaszczycić swoją obecnością, także jest droga otwarta. No jedyne co, to właśnie te terminy, bo tak jak mówię, do dyspozycji mieliśmy po prostu w tym momencie piątki. Zachęcam Państwa tym bardziej do udziału w cyklu spotkań autorskich opowieści podróżne w Jeleniogórskim Centrum Kultury MUFLON, bo często się zdarza tak, że w czasie, kiedy odbywają się spotkania właśnie w Galerii MUFLON, trwa jakaś wystawa. Mam na myśli wystawę na przykład witrażu, albo rzeźby, albo malarstwa.
0: Więc można też się ze sztuką spotkać, do czego w programie Radia Złote Przeboje zachęcała Agnieszka Sieczkarz. Kolejne opowieści podróżne w nowym sezonie artystycznym. Na pewno będziemy Wam o tych wydarzeniach przypominać i zapraszać do Jeleniogórskiego Centrum Kultury MUFLON w Sobieszowie. A w programie Tydzień w Jeleniej Górze to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Radio Złote Przeboje.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.

0: Farma.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje, dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
4: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
6: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
4: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
7: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
4: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
8: I definitely have a different feeling going into this match.
9: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
8: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
4: Spotkanie Świątek-Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche.
11: Radio Złote Przeboje.
3: A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki, Będzie taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach, na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa, to w zasadzie, już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
11: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Polisty za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torwarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni.

specjalnie Mary z Polski śpiewała m.in. piosenki Lena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
8: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
9: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
8: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
10: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
8: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. Radio Złote.
11: potrzebuję.
7: O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Rokset w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Rokset zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. To taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i... I znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Nareszcie weekend.
0: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie. Niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: reklama.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w MediaExpert taniej masz.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o 10:00 w góry i do lasu. Zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
14: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
15: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
14: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
16: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
14: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
17: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
14: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. Radio Złote Przeboje. Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery 22 4 4 3 0. A tu Michael, nie, a tu Łam zaśpiewa.

0: auto promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fontanel!
4: Kto?
5: Fontanel! Fontanel!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 smutku.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
1: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki, Radio Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.

0: to do obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci, ale najpierw wiadomości o 11:00, w tym momencie 11:00.
9: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
10: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
9: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
11: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
12: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
11: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
9: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Pogoda na weekend.
8: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
8: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
7: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
8: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem. Radio Złote Przeboje. Już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście, zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to Czerwone Gitary, Ciągle Pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie zadzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadza i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieje, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszy się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

Susan Vega, Idę na w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Wedze też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas part time.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Key do MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przyboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

Edyta Górniak w Radzie Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
2: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się, i to było faktycznie widać z daleka.
5: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
2: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
6: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. Na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
2: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jak byś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka. Po prostu. Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15. Bądźcie z nami.

0: Marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz, także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona, ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: media. Hej, znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.
3: Autopromocja.
4: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
4: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną, drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
1: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
1: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie, co ja tu robię, co się dzieje. Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i, tak. I grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałeś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim, też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w tym filmie.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Zapraszamy na dzień reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Dzieciaki do MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to
1: o,
2: troszeczkę
1: nie,
2: było tego.
1: Ładnie.
2: Taki typu wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic
2: nie,
1: za
2: nie,
1: darmo
2: nie.
1: I na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, bo ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała, jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama.
5: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
7: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
6: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
8: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
6: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
9: Pogoda.
6: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
10: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
9: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
11: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
12: Tak jest, z Marzeną Rogalską i będziemy sobie rozmawiały. O czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy?
11: O życiu.
12: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
11: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
12: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia.
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany, w ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam takie, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: I ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: jeżeli takie ruchy
1: wykonał.
2: I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
1: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Commodore.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
2: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam
2: cytrynę.
1: Podobno najlepsze cytryny, jakie kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: mama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wolnary!
1: Kto?
2: Wolnary! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina? Prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
2: Byliśmy razem przez 2 lata z sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że to jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: robię obojętnie. Tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to jest
1: Charlie'ego
2: osoba...
1: Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem...
1: Hello, jak to będzie Brad Pitt, Piska, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz...

0: Wiesz, Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą u nas, tuż o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, tak, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni w właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay, czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. No ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic pakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie, jak jesteś?
2: No sama sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna.
2: No, gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About the Money.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
13: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
12: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
14: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
12: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekawe jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne? Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest, musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję, jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i tego regularnego bywania, spotykania
2: My parę
1: się
2: razy
1: z nią
2: dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: o
1: pasy.
2: To chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Common Art, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: Jak się dobrze pisze i też, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami.
2: Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
3: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
2: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak, angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
3: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
2: Aha.
3: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na w gniotki.
2: W gniotki? No.
3: Prawda? Zgadza się wszystko.
2: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No tak, kremna w gniotki, a to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku
3: nie mam
2: polskim, tego nie masz.
3: Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
2: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
3: Nie, i mnie się chyba matka
2: fajne,
3: by
2: nie
3: zabiła.
2: Nie ma. Matka Grażyna by nie pozwoliła
3: na to. Ona by nie pozwoliła na to.

0: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo.

0: standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzy?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:00, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: To poproszę, pani tak, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko i źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Zuzio, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko
0: ci.
1: Inne to mam.
0: Wszystko inne
1: i zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję,
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15 zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Radio Złote Przeboje.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Na z uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chap Money. No trochę orientów wpuszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podelektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami, no mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Lambada.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
12: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
0: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500 zł. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

Nata Haye, genialny tekst i jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
9: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego, brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą, piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
15: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
14: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
16: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
14: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30, a dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze Złotymi Przebojami. Wojtek Łabiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

To Damonal Back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek, no ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla Was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale Wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do Waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na Wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie Wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na Wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne. To Madonna.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Och sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: Jeszcze nie jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny. Tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnie, parki rozrywki.
0: To karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady.
0: Na dzieciach i na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak
0: właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka.
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, tak?

0: się spać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Cztery zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Jesteśmy! Bardzo się cieszymy, super, w końcu coś mówiliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy. No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Tak, mam wrażenie, że aż trudno się oderwać od głośników. T-Love i Book w radiu Złote Przeboje, do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.
14: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18.00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
16: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
15: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
17: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
15: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
17: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
15: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
18: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
19: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
16: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
15: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Tutaj będzie pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: A cappuccino też za 7?
8: Też.
9: A flat white?
8: Też.
9: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Ta artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, to teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza Czas Gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami.

Sobotni prawie że wieczór, bo dobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
12: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
13: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
14: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
13: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
11: Maja Chwalińska, mecz o ćwierćfinał, zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
15: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
11: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
16: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
11: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Rona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, Too Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra Widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atomic

W sumie na swoim koncie mają 8 krążków i miliony sprzedanych płyt. Również krytycy w swoich recenzjach, zwłaszcza przy pierwszych płytach, byli naprawdę przychylni, doceniając to, że dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe, Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boys bandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5: Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Victorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa. Yeah!

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach. Yeah!

0: Ceramika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: 19. Wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę m.in. historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

0: Podcast.
1: W Radiu Złote Przeboje czas na Salt and Pepa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

0: Yeah.
1: Ale wracając do wizerunku i przekazu, Salt and Pepa były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też Cardi B.

0: singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.
1: Cinderella cut it up one time.

0: Czas gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles czy też The Mamas and Papas były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem. W pewnej chwili dołączyła do nich także Mickey Steele, basistka znana z The Runaways, gdzie występowała sama Joan Jett.

Fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić Ogród Wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1485 napędzany potrzebami rodziny.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje temat girls bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Godzina 20, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów. Tak jest. Dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls.

Złote przeboje, czas na jeden z najgłośniejszych girlsbandów w historii. Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

Muzyczny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Kermit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Waite, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don'tcha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepper, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. She knows if he says so. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrody Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy girls bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child.
1: Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you.
0: Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Stawa oraz te teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. Na w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Czarniego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na weekendową audycję Radia Złote Przeboje na 106,2 FM, a dziś w programie Tydzień w Jeleniej Górze, między innymi o przedwakacyjnym ruchu turystycznym w naszym mieście.
8: Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia, a część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni i wtedy oczekują oczywiście od nas, żebyśmy im przedstawili naszą ofertę.
7: A jak turystyka, to i wieści dotyczące kolei.
9: Koleje Dolnośląskie utrzymują pełne skomunikowanie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą.
7: O finansach też będzie, bo trwa jeleniogórski budżet obywatelski na rok 2027.
10: Miasto przeznaczyło na jego realizację rekordową pulę środków. Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł.
7: Będziemy też wspominać początki jeleniogórskiej telewizji regionalnej, która zrodziła się w naszym mieście 35 lat temu.
11: W tamtych czasach mieliśmy dwa programy telewizyjne, państwowe. No niektórzy próbowali odbierać na naszym terenie telewizję czeską.
12: Załatwiliśmy talerz i antenę do odbioru telewizji satelitarnej oraz kamerę.
7: A całą historię usłyszycie właśnie w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Zapraszam bardzo serdecznie.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Katarzyna Cholewa, pracownik Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze.
7: No wyjątkowy okres przed nami, bo powoli szykujemy się już na wakacje, więc pytanie, czy te wakacje w powietrzu czuć i czy czuć je z waszej perspektywy, jeśli chodzi o pracę tutaj w Centrum Informacji?
8: Tak, wakacje właściwie już czujemy od długiego weekendu majowego, już sezon nam się w maju zaczyna, także mamy gości tutaj nie tylko z Polski, właściwie nawet większość osób mamy teraz z Niemiec i z Czech.
7: Czyli międzynarodowo jest w Jeleniej Górze jednak. Nie wszyscy podróżując przez Polskę, przez Jelenią przyjeżdżają, ale też się zatrzymują.
8: Dokładnie, jesteśmy też takim przystankiem i wiele osób w ogóle się dziwi, że nasze miasto jest takie piękne, zawsze przejazdem, w końcu się zatrzymali, a i właśnie jest to zdziwienie, że to miasto jest takie piękne.
7: Powiedzmy troszkę o tych turystach, jeśli mamy takie szerokie spektrum, to kogo jest najwięcej? Kto przyjeżdża, kto pyta, kto korzysta?
8: Właściwie mamy tutaj każdego. I osoby starsze, i rodziny z dziećmi, i osoby indywidualne. Także my tutaj przyjmujemy każdego i jesteśmy gotowi każdemu, że tak powiem, zaproponować spędzenie czasu.
7: Zazwyczaj jest tak, że jeśli mówimy o gościach z zagranicy, no to dominują turyści z Niemiec, z Czech. Czy ta tendencja jest podtrzymana, czy pojawiają się też inni?
8: Oczywiście tendencja jest podtrzymana, ale teraz coraz częściej pojawiają się Francuzi i Włosi.
7: Ustaliliśmy już, że okres wyjątkowy, no bo zbliżamy się do tego sezonu turystycznego, więc ruch pewnie będzie większy, ale jak pani zauważyła, od maja już jest gorąco. Pytanie, czy to kwestia tylko tego roku, czy jak to wygląda w odniesieniu do lat poprzednich? Czy jest tak, że Jelenia cieszy się większym zainteresowaniem? Można to jakoś porównać, zestawić?
8: Jeżeli chodzi o porównanie, z roku na rok tych osób mamy coraz więcej. Coraz więcej jest tych osób, coraz więcej innych właśnie państw się pojawia w naszym mieście.
7: A o co pytają? Jak się już pojawiają? Czy mają jakąś wiedzę na temat Jeleniej Góry? Mają plan, koncepcję, czy jednak przychodzą tutaj i od zera zaczynają planowanie wolnego czasu?
8: No tutaj mamy różne grupy. Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia. A część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni, kilka tygodni i wtedy oczekują oczywiście od nas, żebyśmy im przedstawili naszą ofertę Jeleniej Góry i okolic.
7: Zadając to pytanie, mam pełne przekonanie, że słuchacze z Jeleniej Góry odpowiedź doskonale znają, bo znają też dobrze nasze miasto. Natomiast no, mam też świadomość, że trafiamy do osób, które są tu przyjazdem, które są tu na chwilę i być może uda nam się ich zainteresować. Jeśli więc mówimy o Jeleniej Górze, choć zakładam też, że pewnie można byłoby napisać książkę i nagrać pewnie niejedną długą audycję na ten temat, ale gdyby chcieć w pigułce opowiedzieć o tym, co mogłoby się cieszyć największym zainteresowaniem, największą popularnością w naszym mieście, na co moglibyśmy zaprosić i gdzie, no to co byśmy powiedzieli?
8: No przede wszystkim nasze wieże widokowe, nasz szlak Jelonka, który z roku na rok jest coraz większy, nasze muzea, no i wydarzenia, które będą się odbywały w najbliższym czasie.
7: Do tych wydarzeń na pewno będziemy jeszcze wracać, bo praktycznie co chwilę coś ciekawego się dzieje, ale mówiąc też o turystyce, myślę, że w różnych zakątkach kraju możemy zaobserwować różne tendencje, różne typy turystów, no bo jedni zwiedzają architekturę, zwracają uwagę na to, co jest dookoła nich, inni cenią bardziej naturę i przyrodę, a jeszcze inni na przykład podróżują szlakiem kulinarnym, ostatnio też popularne szlaki piwa czy wina. Czy takie konkretne potrzeby, czy takie konkretne pytania związane z jakąś dokładną koncepcją zwiedzania się tutaj pojawiają? Jest to zauważalne?
8: Tak, to na pewno. I są osoby, które często, zwłaszcza z zagranicy, pytają o naszą kuchnię, gdzie mogą zjeść regionalne potrawy. Są osoby, które skupiają się typowo na zabytkach. No i są oczywiście rodziny z dziećmi, gdzie szukają tych rozrywek dla dzieci.
7: Powiedzmy o samym miejscu, no bo oczywiście, jak pada hasło punkt informacji turystycznej czy centrum informacji turystycznej, no to utożsamiamy to z przestrzenią przygotowaną przede wszystkim dla turystów i dla gości, którzy miasta nie znają, ale to miejsce ma różne oblicza, no bo też zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców regionu. To nie jest tak, że to jest wiedza dla wszystkich oczywista. Czego się dowiemy, z czego możemy tu skorzystać?
8: No przede wszystkim, jakie atrakcje mamy w Jeleniej Górze, jakie wydarzenia się odbywają. Organizujemy sami też różnego rodzaju spacery z przewodnikami bądź do różnych ciekawych punktów.
7: Myślę, że te wycieczki też mogą być atrakcyjne, bo z reguły jest tak, że jak wybieramy się na spacer, no to raczej mieszkając w Jeleniej Górze nie mamy z tyłu głowy takiej informacji, dobra, to dziś zorganizuję sobie tematyczną wycieczkę. Zresztą nie każdy ma smykałkę do tego, żeby tak to sobie organizować. No pytanie, jak te wycieczki wyglądają i czego ciekawego się można dowiedzieć, bo one są tematyczne i z tego co wiem cykliczne.
8: Tak, jeżeli chodzi o wycieczki, które my organizujemy, jest to cykl spacerów podróże po Jeleniej Górze. Odbywają się raz w miesiącu i tutaj wybieramy punkty różne. Przede wszystkim chcemy też mieszkańcom przybliżyć, jaką ofertę ma miasto. Na przykład są to wycieczki do różnych instytucji kultury naszych. Latem skupiamy się też na wycieczkach takich bardziej w plenerze. Zawsze podczas tych spacerów jest obecny przewodnik, bo my też tutaj w informacji turystycznej jesteśmy przewodnikami i ciekawe osoby, które też pomagają nam prowadzić ten spacer.
7: Ten przewodnik chyba jest dużą wartością, no bo oczywiście możemy wyjść z założenia, że no dobra, ja znam Jelenią Górę, pójdę sobie na spacer, obejrzę, wszystko wiem, ale jednak taka podróż z przewodnikiem daje chyba troszkę inne spojrzenie.
8: No dokładnie, nie zawsze wszystko wiemy o naszym mieście. Czasami przechodzimy obok jakiejś kamienicy albo jakiegoś punktu, gdzie byśmy się nie spodziewali, że tam było bądź jest coś ciekawego.
7: Turystyka turystyką, spacery, zwiedzanie, poznawanie to jedna część, ale jest też spore grono turystów, gości i mieszkańców, którzy na miasto patrzą z perspektywy wydarzeń, atrakcji kulturalnych, sportowych. No i myślę, że to chyba dobry okres dla nich, no bo są takie momenty w roku, kiedy lista tych wydarzeń i atrakcji jest troszkę uboższa, no ale zbliżające się wakacje tych okazji do miłego spędzenia czasu generują chyba troszkę więcej. Czy tak jest w tym roku?
8: Tak, oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi o sezon letni, mamy dużo więcej wydarzeń. No przede wszystkim w lato będzie można z przewodnikiem częściej, że tą Jelenią Górę poznać, ponieważ w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 12 z przewodnikami będzie można tutaj poznać ciekawostki naszego miasta. W ramach tego spaceru też dla młodszych jest zorganizowana taka gra miejska, także to i te wycieczki są zarówno dla osób młodszych i starszych.
7: Mamy więc kilka okazji do tego, by to miasto poznawać, często z tej obcej, nieznanej nam do końca strony, ale powiedzieliśmy też o wydarzeniach kulturalnych, których troszkę się szykuje. Jeśli chodzi o to czerwcowe kalendarium, no to co przed nami? Jakie daty, jakie wydarzenia moglibyśmy odnotować w naszych kalendarzach i zaplanować swój udział?
8: Taką najbliższą imprezą będzie festiwal Owinie w Kotlinie, tutaj na Placu Ratuszowym, 14 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Będzie można i skosztować, i coś zjeść, i posłuchać muzyki. Kolejnymi wydarzeniami to Noc Świętojańska pod Chojnikiem 21 czerwca i zarówno wydarzenia, które organizuje Karkonoski Park Narodowy w Pałacu Sobieszów, czyli spotkania sąsiedzkie, na które serdecznie zapraszamy.
7: To lista tych najbliższych atrakcji, ale w perspektywie mamy miesiące wakacyjne. No, zakładam, że jeszcze bogatsze chyba, no bo lipiec i sierpień to też taki czas, w którym oczywiście planujemy urlopy, często wyjeżdżamy z Jeleniej Góry, ale znaczna część mieszkańców spędza tutaj wolne chwile. Mamy też gości i turystów, więc te atrakcje przygotowane z myślą o nich. Czyli co, w lipcu i sierpniu też się będzie działo?
8: Przede wszystkim zapraszam do zapoznawania się z wydarzeniami w lipcu i w sierpniu w naszym kalendarzu dostępnym na stronie Urzędu Miasta, na naszych mediach społecznościowych, czy Urzędu Miasta Jelenia Góra, czy Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
7: I to jest najlepszy moment, żeby też zaprosić mieszkańców i turystów do odwiedzenia punktu. Jeśli szukają informacji, jeśli szukają sposobów na spędzenie wolnych chwil, no to warto zaglądać regularnie, sprawdzać. Rozumiem, że Państwo służycie radą i wskazówką.
8: Tak, serdecznie zapraszamy od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 17. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, także serdecznie zapraszam.
7: No i myślę, że na koniec jeszcze lokalizację warto przypomnieć, bo jesteśmy w kilku miejscach w Jeleniej Górze, więc zależnie od tego, gdzie spędzamy czas, to możemy zajrzeć.
8: Tak, zapraszamy do punktu informacji w centrum Jeleniej Góry, jest to ulica Jasna 11 oraz w centrum Cieplic na Placu Piastowskim.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: To tyle, jeśli chodzi o działalność Karkonoskiej Informacji Turystycznej. Za chwilę kolejne ważne tematy z życia miasta i regionu, ale najpierw przegląd tego, co działo się ostatnio.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
9: Witam. Na początek przypomnienie. Koleje Dolnośląskie utrzymują pełne skomunikowanie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Zmiany wprowadzone 7 kwietnia obowiązują do 13 czerwca, a powodem są, przypomnijmy, prace modernizacyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na podgórskim odcinku linii nr 311. Przewoźnik zdecydował się na rozwiązanie sprawdzone wcześniej na trasie do Trzebnicy. Pasażerowie mają do dyspozycji zarówno autobusy zatrzymujące się w miejscowościach pośrednich, jak i kursy przyspieszone bez postojów. Te szybsze pokonują trasę w 37 minut, wolniejsze potrzebują godziny. Tylko przyspieszone pozwalają zdążyć na pociągi do Czech, uruchamiane wspólnie z kolejami czeskimi w kierunku Polany Jakuszyckiej i Harachowa. Komunikacja zastępcza obejmie również długi czerwcowy weekend, o czym informował portal jg24.pl. Wreszcie przybyło odcinków dolnośląskiej cyklostrady w regionie jeleniogórskim, a perspektywa budowy kolejnych zaczyna nabierać realnych kształtów, co nie zmienia oceny, że z tempem budowy zintegrowanych tras rowerowych odstajemy od innych części województwa, czytamy na portalu nj24.pl. Dolnośląska cyklostrada to projekt ambitny. Ponad 2200 km dróg rowerowych zintegrowanych w 11 głównych szlakach z gęstością tras na poziomie 9:1. Chodzi o stosunek powierzchni do długości. To uczyni województwo dolnośląskie polskim liderem pod tym względem. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 roku i choć cyklistom postępy budowy infrastruktury rowerowej mogą wydawać się powolne, to jednak postępują. Niestety u nas znacznie wolniej niż w regionie legnickim i wrocławskim. Gdyby nie krótkie, gotowe już odcinki przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Piechowic, trasa Świdnica-Wolimierz, z Kamiennej Góry, trasa Wrocław-Okrzeszyn i z Lwówka, trasa Złotoryja-Lubań oraz nie dwa dłuższe odcinki z Jędrzychowic do Radomierzyc, Trójstyk-Predącice i z Iwin do Kruszyna, Oława-Zgorzelec, nie byłoby w ogóle o czym mówić. czytamy na portalu nj24.pl. Oszuści nie robią sobie wolnego. Teraz temat ku przestrodze. Kilka dni temu jeleniogórscy policjanci zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o udział w oszustwach metodą na policjanta. Ofiarami padły dwie seniorki w wieku 85 i 88 lat, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
4: Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu, wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych. Zatrzymana trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy do mieszkańców, w szczególności osób starszych oraz ich rodzin, o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, ani nie żąda przekazywania pieniędzy. Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu załatwienia sprawy.
9: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
7: Bogdan, bardzo dziękuję, a Was zapraszam na kolejny temat w audycji Radia Złote Przeboje. Tym razem będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym najmłodszych.
13: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Kilka dni temu władze województwa dolnośląskiego zapowiedziały utworzenie centrów pomocy dzieciom, które mają mieć wpływ na kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży, która doświadcza przemocy oraz kryzysów psychicznych. O kulisach tego projektu i tych działań opowiadali m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Dolnośląskiego.
13: Tydzień w Jeleniej Górze.
14: Rozpoczynamy pilotażowy program pomocy dzieciom, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku. Samorząd województwa przeznaczył 500 tysięcy w tym projekcie pilotażowym. Pomysłodawcą tego projektu jest radna wojewódzka pani Monika Włodarczyk, która opowie o szczegółach. Pierwszy pilotaż to jest Wrocław Głogów, ale oczywiście będziemy myśleć również o innych subregionach na Dolnym Śląsku. Mówiąc wprost, czas start na bardzo dobry program dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku.
15: Bardzo dziękuję panie marszałku za ogromne wsparcie i też tę przestrzeń, którą możemy realizować tu na Dolnym Śląsku, bo tak jak państwo doskonale wiecie, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży to nie jest stricte zadanie samorządu województwa dolnośląskiego, to jest coś, co jest zadaniem dla nas fakultatywnym, ale zarówno dla pana marszałka Wojciecha Bochnaka, jak i dla nas, dla całego klubu, wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Realizujemy ten program w zasadzie od czasu, kiedy jesteśmy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To nie jest nasza pierwsza kadencja, ale dziś mówimy o tym, co realizujemy obecnie. Bardzo się cieszę, że jeden z programów, który właśnie będzie realizowany, to Centra Pomocy Dzieciom. Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie. Widzimy pewną zależność między słabym zdrowiem psychicznym, kryzysem psychicznym, kryzysem emocjonalnym, a wsparciem, które można dostać w rodzinie. I to jest niezwykle ważne. Czasy się zmieniają, rodzice są zbyt często zajęci, nie mają czasu, ale też relacje między nimi i nowym pokoleniem są nieco bardziej spłycone. Chcemy znów postawić mocny akcent na to, by właśnie na bazie tych dobrych relacji budować zdrowie psychiczne młodego pokolenia. Oczywiście mówię w takim ogromnym skrócie, bo temat jest bardzo złożony, ale to, na czym nam bardzo zależy, to, by w czterech subregionach, Wrocław i Głogów w naturalny sposób, ale też obszar wałbrzyski, obszar jeleniogórski był zaopatrzony w wiedzę tę specjalistyczną, tę ważną dla dzieci i młodzieży. Specjaliści rozpoczną pracę właśnie w tych czterech subregionach w taki sposób, by była to kompleksowa wiedza, kompleksowe wsparcie, warsztaty i pomoc, tak by ona była blisko na wyciągnięcie ręki dla każdego z potrzebujących. Czy to dziecko po właśnie przeżywające kryzys psychiczny, czy to dziecko po traumie, po skrzywdzeniu, czy po jakiejś innej przemocy. My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo tak jak Państwo wiecie, 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Więc analizując takie statystyki, mamy pewność, że nasze działanie jest słuszne, konieczne i ma uzupełnić tę lukę, która funkcjonuje w systemie, bo doskonale wiemy, jak wygląda pomoc psychiatryczna, pomoc psychologiczna, jakie są problemy z kolejkami, z dostępem do lekarzy. Więc tu kładziemy bardzo mocny akcent na te wszystkie obszary, które w jednym miejscu mają się zadziać. Mam nadzieję, że projekt spotka się z uznaniem mieszkańców Dolnego Śląska. Na tym nam bardzo zależy i że będziemy mogli go w kolejnych latach rozszerzać, ale także powielać w różnych mikroregionach Dolnego Śląska.
7: O formach wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach tych działań mówiła także Anna Lechowska ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Szansa.
16: Ja reprezentuję Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, które od 8 lat szerzy i prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Natomiast my przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim. To jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc. Łącznie w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, łącznie z przesłuchaniem dzieci. W Głogowie każde dziecko, wszystkie dzieci z terenów właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane u nas, więc to jest ogromna też ważna sprawa współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Liczymy na to, że współpraca z subregionem jeleniogórskim również da efekty. Liczymy bardzo na to, że być może będzie to się rozszerzało, będziemy szerzyć tą ideę i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z kompleksowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest najlepszy sposób pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą.
13: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: To tyle na temat planów utworzenia i działalności Centrów Pomocy Dzieciom na Dolnym Śląsku, a teraz o finansach i o tym, jak za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego zmieni się nasze miasto. Jak mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta, pula na inwestycje w roku 2027 jest rekordowa.
10: Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł. Projekty do przyszłorocznego JBO składać można do 8 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych budżet obywatelski podzielony został w Jeleniej Górze na kilka kategorii. Są to projekty inwestycyjne, projekty oświatowe, projekty społeczne i projekty zielone. Dla każdej z tych kategorii przewidziano również maksymalną pulę środków. 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 zł na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami składania projektów w jeleniogórskim budżecie obywatelskim na stronie jbo.jeleniogora.pl. A naprawdę warto, ponieważ w ramach budżetu obywatelskiego realizowane są zadania wymyślone przez Jeleniogórzan, poparte przez Jeleniogórzan i realizowane dla mieszkańców Jeleniej Góry. Warto tutaj wspomnieć, że choćby w roku 2025 zrealizowano wiele takich projektów w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta. Są to m.in. sportowo i rekreacyjnie na Zabobrzańskim Dołku, siłownia zewnętrzna w Norwidzie, Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego, Zielona Jelenia Góra, czyli zielone przystanki autobusowe, czy budowa dodatkowych miejsc postojowych przy ulicy Ognińskiego. W latach poprzednich były to choćby takie projekty jak sportowo na Zabobrzańskim Dołku, czy Brzozowy Zakątek, czyli miejsce rekreacji, grillowania i odpoczynku dla mieszkańców Jeleniej Góry. Tych projektów zrealizowanych w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego jest już kilkadziesiąt. Ze wszystkimi zapoznać można się na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Tak jak powiedziałem, z tym również z warunkami budżetu obywatelskiego i zasadami budżetu obywatelskiego na rok 2027 również na stronie jbo.jeleniagora.pl można się zapoznać. Serdecznie zapraszamy.
13: Zmieniamy temat.
7: Dzień dobry, Andrzej Olszewski. Teraz z nami kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
17: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
7: Motoryzacyjne święto, które w Kowarach odbędzie się, jeśli się nie mylę, po raz ósmy, czyli zlot klasyków przed nami. Kolejna odsłona.
17: Ósmy zlot klasyków, dokładnie. O 21 czerwca odbędzie się ten ósmy zlot klasyków. W tym roku znowu zgłosiło się około 300 pojazdów, więc no już też mamy swoją markę, można powiedzieć, jeśli chodzi o klasyków w Kowarach, o imprezę, którą organizujemy tu wspólnie z grupą Jeleniogórskie Klasyki oraz z miastem Kowary. Mówię, nawet tutaj przedsiębiorcy kowarscy, no to też już czekają i różne plotki niektórzy sieją, bo już myśleli, że będzie zmiana lokalizacji ze Starówki Kowarskiej na Zalew, gdzie odbywało się ostatnio właśnie dziesięciolecie tej grupy Jeleniogórskich Klasyków. Poszła plotka, że jednak już nie będzie zlotu na Starówce, także tą plotkę chciałbym zdementować. Starówka dalej będzie pełna klasyków już 21 czerwca.
7: No i zainteresowanie niezmiennie duże. Idziecie na rekord, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń w tym roku, czy będzie problem?
17: Rekord nie został pobity. Rekord był w zeszłym roku, bo było ich chyba 320, jak się nie mylę. No a teraz około tam 300 jest, powiedzmy. Także troszeczkę nam zabrakło do rekordu, może za rok będziemy to nadrabiać.
7: Czyli rozumiem, że lista już zamknięta, jeśli chodzi o zgłoszenia.
17: Lista zamknięta, także zakończyliśmy zapisy z końcem kwietnia, ponieważ potrzebujemy trochę czasu na sprawy formalne, na organizację formalne zamknięcia ulic. Zawsze czekamy na zakończenie zgłoszeń, żeby wiedzieć, jaka przestrzeń nam jest potrzebna, więc nie możemy już więcej przyjmować, żeby po prostu te formalności sobie uzgodnić.
7: Jasne. Pewnym przedsmakiem tego, co zobaczymy na Kowarskiej Starówce na żywo, były te zgłoszenia, które udostępniałeś stopniowo w mediach społecznościowych. Jakieś ciekawostki, jakieś nowości się trafiły w tym roku, których się możemy spodziewać?
17: Z takich, co zapamiętałem, to na przykład Jaguar E-Type z 1972 roku. Chyba z okolic Wrocławia przyjedzie do nas. To tak mi się teraz zapamiętałem, ale tak naprawdę większość to oczywiście jest polska produkcja, maluchy, duże Fiaty, Polonezy, bo to też o to chodzi, żeby pamiętać o tej polskiej historii, tak jak w Muzeum Sentymentów, większość eksponatów też ma napis na sobie Made in Poland, ale oczywiście przyjmujemy wszystkie klasyki, które zostały wyprodukowane przed 91 rokiem.
7: To ten motoryzacyjny wehikuł czasu wystartuje po raz ósmy wspólnie z grupą Jeleniogórskie Klasyki. Czasu jeszcze troszkę pozostało, ale to jest ten moment, w którym już warto zaplanować swoją obecność w Kowarach, zarezerwować czas. Jak to będzie wyglądało, ile będzie trwało, kiedy mamy się pojawić, no i gdzie? przypomnijmy.
17: 21 czerwca, niedziela, czyli praktycznie już wakacje, ale najważniejsze godziny w tym dniu, no to powiedzmy około południa, wtedy powinna być ta starówka około południa zapełniona klasykami. Tak naprawdę trwa to ta impreza kilka godzin i to wystarczy, żeby te kilka godzin były pełne atrakcji i pełne właśnie rozmów, powiedzmy, z tymi pasjonatami motoryzacji. Potem cała impreza, jak zawsze, przeniesie się też na parę godzin pod Muzeum Sentymentów, tutaj na nasz parking pod dawną fabryką dywanów. No i zakończy się pewnie tak jak co roku około godziny 17, czyli zapraszamy do Kowar na pewno w godzinach od 11 do 17, aby te wszystkie klasyki sobie pooglądać. Najpierw na Starówce, a potem tutaj pod Muzeum Sentymentów.
7: A zapraszał, przypomnę, Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję serdecznie.
13: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Zatem plany na ostatni czerwcowy przedwakacyjny weekend już macie. To motoryzacyjne święto organizowane przez grupę Jeleniogórskie Klasyki i Muzeum Sentymentów. A ja zapraszam na kolejny temat w Radiu Złote Przeboje. W maju obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz. To data, która skłoniła mnie do spotkania ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Tomaszem Kędzią, bo właśnie ci panowie sprawili, że nasze miasto mogło pochwalić się swoją pierwszą regionalną telewizją.
13: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
7: Wspominamy dzisiaj, wspominać będziemy początki Jeleniogórskiej Telewizji, bo one sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, no i też okrągła, wyjątkowa data, bo chwilę temu minęło 35 lat, kiedy w ogóle pojęcie Jeleniogórskiej Telewizji zaistniało. No dziś możemy mówić o takim momencie, w którym tych źródeł informacji nawet w wymiarze lokalnym jest mnóstwo. Można to na palcach dwóch rąk już liczyć i to sytuacja dotycząca niewielkich miast, o wielkich nie mówiąc. W Jeleniej Górze też mamy ten przywilej, że tych źródeł informacji lokalnych jest kilka. No a jak to było kiedyś? Początki były chyba trudniejsze.
11: W tamtych czasach mieliśmy dwa programy telewizyjne, państwowe. No niektórzy próbowali odbierać na naszym terenie telewizję czeską. No ale to nie zawsze się udawało. Był program radia pierwszy, drugi, trzeci. No i chyba na tym był koniec.
7: A wieści z Jeleniej Góry to ciężko znaleźć.
11: No, było dosyć trudno, ponieważ najbliższy ośrodek telewizyjny to Wrocław. No i mamy tutaj kolegę, który był właśnie korespondentem lokalnym telewizji wrocławskiej. To może on coś powie, jak się przekazywało materiały z województwa.
12: Znaczy, wówczas była technika filmowa i żeby zrealizować jakąś reporterską robotę, no to kaseta musiała być nagrana, a laboratorium jedno było tylko we Wrocławiu. I w momencie, jak się pojawiły elektroniczne środki rejestracji obrazu i dźwięku, wtedy otworzyła się szansa, że już nie tylko ten jeden dyktat wrocławskiej telewizji, ale że można to zrobić na miejscu. No i dzięki Zbyszkowi mamy tę przyjemność, że byliśmy pionierami.
7: No i miło chyba powspominać tę historię, którą się tworzyło, dzięki której dzisiaj wiele takich jeleniogórskich źródeł informacyjnych funkcjonuje. Wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy o tych filmowych archiwach Jeleniogórskiego Centrum Kultury, to wspominaliśmy o tym, że technologia się zmieniła, forma komunikacji, przekaz tych materiałów, no bo dzisiaj internet i wszystko dzieje się za pstryknięciem palca, kiedyś tak łatwo nie było. No ale też powołanie samej inicjatywy chyba było wyzwaniem, żeby te szlaki przetrzeć jako pierwsi.
11: No tak, w moim przypadku było tak, że przyczyną czy prapoczątkiem był właśnie kontakt z Tomkiem Kędzią, który był tym korespondentem terenowym telewizji wrocławskiej. No i zaczęliśmy robić razem materiały. I tak jak pamiętam, Tomkowi bardziej odpowiadało wyszukiwanie tematów, redakcja. Natomiast ja byłem tym przede wszystkim operatorem, który to nagrywał. No i przez długi czas razem pracowaliśmy. Znało się już ten zawód co nieco. Natomiast początek tej lokalnej telewizji to jest 90. rok. W 89. roku sławetne wybory w Polsce były i nagle zaczęto mówić, że można robić wszystko. To znaczy wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I wtedy zaczęła kiełkować myśl, że jeżeli Wrocław ma swoją telewizję, no to dlaczego Jelenia Góra ma nie mieć swojej telewizji, tym bardziej, że w Jeleniej Górze był taki nadajnik telewizyjny. Dzisiaj mało kto pamięta, ale Jelenia Góra była w województwie chyba drugim miastem, która retransmitowała telewizję Moskwę od 1987 roku. W związku z tym na terenie Jeleniej Góry był nadajnik, który retransmitował program moskiewski i kiedy on się chyba zepsuł, nie wiem, 89, coś tam piorun strzelił w tą antenę i on przestał działać, ale już nikt się nimi nie zajmował. To już były nowe czasy, ponieważ ja wiedziałem o tym nadajniku, no i na bazie tego nadajnika stworzyliśmy tą pierwszą telewizję.
7: No dobra, fajnie. Jest idea, są chęci do pracy. Panowie byliście w tej dobrej sytuacji, że mieliście jakieś doświadczenia i podejście praktyczne. No ale jednak stworzenie telewizji z natury wydaje się dość dużym wyzwaniem i problemem, przynajmniej na starcie, no bo potrzebny sprzęt, bo potrzebne całe zaplecze. Jak sobie z tym poradziliście wtedy?
12: Znaczy, ja myślałem zawsze o tym, że tę telewizję muszą robić jacyś konkretni ludzie. I sięgnąłem do moich doświadczeń z czasów akademickich, a tam byłem redaktorem naczelnym Akademickiego Radia Winogrady w Poznaniu i tam współpracowało ze mną zupełnie bez żadnych honorariów, bo byliśmy społecznikowskim działaniem, tam czasami jakieś frukty się pojawiały, ja dbałem o to, żeby ci nasi ludzie w jakiś sposób byli za to wynagradzani i w związku z tym tutaj w Jeleniej Górze ogłosiliśmy, że robimy nabór w oparciu o Miejski Ośrodek Kultury do telewizji lokalnej. No i zebrało się tam około 20 parę osób, płci damskiej i żeńskiej, męskiej i żeńskiej. I ta ekipa miała wystarczająco dużo zapału, a my byliśmy wystarczająco umiejętnie ich prowadzący, że ci ludzie z zapałem na tej samej zasadzie, bez honorariów, razem z nami tę telewizję tworzyli.
7: No to rzadko spotykane, no bo dzisiaj jak skrzynki pieniędzy nie ma na stole, to nie ma o czym rozmawiać.
12: To były po prostu inne czasy i można powiedzieć, no bo ja jestem też takim klasycznym przykładem. Ja skończyłem takie dziwne dość studia chemiczna, technologia drewna w Poznaniu, tylko nigdy w tym zawodzie nie pracowałem, ponieważ podczas studiów pracowałem w tym akademickim Radio Winogrady i tam od prostego redaktora redakcji sportowej przez publicystykę do naszelnego do spraw programowych i kiedy kończyłem studia, to telewizja, ośrodek telewizyjny w Poznaniu sam się o mnie upomniał. I tutaj też z tego grona jest parę osób, które pracują profesjonalnie w telewizji jako operatorzy, większość operatorów, programowców takich, no jest też jeden no, coraz bardziej popularny pisarz, Przemek Semczuk. Także
11: to jest grona tej młodzieży, która
12: Z tego pierwszego naboru, także to było z jednej strony, a te możliwości, o których tutaj mówiliśmy, to dzięki pomocy pana wicewojewody Pawłowskiego, gdzie załatwiliśmy talerz i antenę do odbioru telewizji satelitarnej oraz kamerę. Urząd Wojewódzki kupił kamerę, ta kamera była niezbędna.
7: A co było dalej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje już za kilka chwil. Przypomnę o początkach jeleniogórskiej telewizji. Opowiadają dziś w naszym programie Zbigniew Dygdałowicz i Tomasz Kędzia. Do spotkania z nimi wracamy za kilka minut.
13: Aktywnie w Jeleniej Górze.
7: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy Dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy Zamek Chojnik, XIX-wieczny Pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy Pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
13: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Za chwilę w programie powrócimy do rozmowy z Tomaszem Kędzią i Zbigniewem Dygdałowiczem. Natomiast teraz jeszcze przypomnienie artystycznego dorobku Stanisława Niedźwieckiego, który przez szereg lat związany był z Jelenią Górą. O jego fotograficznych podróżach nie tylko po Jeleniej miałem przyjemność porozmawiać z Tomaszem Mielechem z Jeleniogórskiej Galerii Korytarz.
13: Ciekawa Jelenia Góra.
18: Jako że osiedlił się w Jeleniej Górze w 1945 roku. Przez wiele lat pracował w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor fotografii. No i przyczynił się do właściwie rozwoju ruchu amatorskiego, fotograficznego. No i był wychowawcą wielu fotografów, którzy później w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym rozwinęli swoją działalność. Stanisław Niedźwiecki fotografował po osiedleniu się w Jeleniej Górze nie tylko samą Jelenią Górę, ale też Dolny Śląsk. Bardzo często podróżował, prowadził w ogóle takie kółko fotograficzno-krajoznawcze. Wybierał się też w dalsze miejsca, fotografował Toruń, Gdańsk, Warszawę. Także był bardzo aktywnym fotografem i ta spuścizna, którą po sobie zostawił, jest bardzo bogata.
7: Jelenia Góra to miejsce, z którym był mocno związany, ale też te podróże dość charakterystyczne dla niego, bo podróże dalekie. No, sporą część życia spędził w różnych zakątkach ziemi. No i niezależnie od tego, gdzie był, to jednak z aparatem pod pachu najczęściej.
18: Tak. Stanisław Niedźwiecki urodził się na Wileńszczyźnie, studiował etnologię i etnografię. Po I wojnie światowej trafił na Bliski Wschód, tam pracował przy misjach archeologicznych jako etnograf i archeolog i dokumentował wykopaliska archeologiczne na zlecenie różnych instytucji światowych i właściwie ponad 15 lat pracował jako ten fotograf właśnie na tych misjach archeologicznych i stamtąd przywiózł ogromny dorobek fotograficzny pokazujący właśnie Bliski Wschód, bardzo egzotyczne kraje. Publikował również w tym czasie, w latach 30. w czasopismach fotograficznych w Polsce. Zajmował się estetyką fotografii, właściwie prowadził taki poradnik fotograficzny, jak dobrze fotografować. Także był fotografem bardzo aktywnym, właśnie jeśli chodzi o szerzenie wiedzy o fotografii.
7: Te podróże chyba też rozwojowi sprzyjały nie tylko ze względu na to, że mnogość obrazów w kadrze można było zatrzymać i to często orientalnych, no ale to też chyba taki okres związany z rozwojem fotografii, gdzie no mam wrażenie, że w Polsce byłoby trudno aż tak mocno rozwinąć skrzydła. Być może w innych zakątkach świata jednak ten rozwój technologii był troszkę szybszy. Czy to mogło sprzyjać?
18: Myślę, że bardziej sprzyjało temu to, że on był zatrudniony jako profesjonalny zawodowy fotograf przy tych misjach archeologicznych i po prostu jego obowiązkiem było dokumentowanie tego świata. Oprócz wykopalisk, no, fotografował ludzi, fotografował zdarzenia, czyli ta cała egzotyka Bliskiego Wschodu jest na tych fotografiach świetnie zarejestrowana. Udało mu się to wszystko w latach 30. przywieźć do Polski, znaczy znaczną część oczywiście, bo większość trafiła do zleceniodawców tychże badań i wiemy do dzisiaj, że są publikacje na przykład w Stanach Zjednoczonych z fotografiami Niedźwieckiego z lat 30. One są dostępne, można wypożyczyć taką literaturę w bibliotekach i właściwie no, można powiedzieć, że to był fotograf profesjonalny w swojej branży.
7: A spoglądając na te zdjęcia, które mamy w Jeleniogórskim Centrum Kultury, widać przede wszystkim architekturę i chęć zatrzymania zdarzenia w obrazie głównie obiektów.
18: Stanisław Niedźwiecki był pod dużym wpływem Jana Buchaka i jego teorii fotografii ojczystej. Wiemy, że ze sobą korespondowali, prawdopodobnie nie znali się osobiście, ale ten kontakt był i Stanisław Niedźwiecki jakby kontynuował ideę Jana Buchaka, czyli fotografował najbliższy mu krajobraz z dużą czułością, fotografował największe atrakcje, które znajdował w swojej okolicy, czyli są to najczęściej zabytki, zamki, kościoły, miasta.
13: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: A my teraz powracamy do tematu sprzed kilku minut, powracamy do spotkania z naszymi gośćmi. Dziś w programie Radia Złote Przeboje przypominamy początki jeleniogórskiej telewizji. Zawiązywała się ona 36 lat temu już prawie, a inicjatorami tego byli Tomasz Kędzia i Zbigniew Dygdałowicz.
13: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Interesuje mnie, jak byliście odbierani, no bo jednak praca w mediach u niektórych budzi jakąś formę, może nie zachwytu, ale no potrafi zaimponować. Szczególnie jeśli jest to pierwsza w mieście, pierwsza w regionie telewizja, pojawia się mikrofon, pojawia się kamera. Jak mieszkańcy reagowali, jak to jeleniogórskie środowisko odbierało tę inicjatywę?
11: No ja myślę, że to trudno przecenić. Na ulicach było widać ludzi, którzy niosą anteny telewizyjne na kanał 10, żeby sobie zamontować, żeby odbierać ten lokalny program. Był program lokalny, publiczny telewizji pierwszej i drugi program. Koniec. Nie było satelity, nie było internetu.
7: W związku z tym,
11: gdzie można było uzyskać informacje lokalne? Tylko na kanale lokalnym. W związku z tym zainteresowanie było bardzo dużo.
12: I nie tylko lokalny, ponieważ po to nam była potrzebna porządna antena odbierająca liczne telewizje satelitarne, żeby zapełniać całodobowy serwis. My wybieraliśmy oczywiście pośród tych nadawców. Natomiast my mieliśmy swoją godzinę programu, a 23 godziny programu była telewizja satelitarna, o której my decydowaliśmy. Także to się nawzajem nakręcało.
7: Czasy się zmieniły, zmieniła się też forma pracy, ale w zawodzie dziennikarza, niezależnie od tego, czy mówimy o radiu, czy mówimy o telewizji, czy innych formach, będą są kontakty. Przypuszczam, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, no dziś już nie korzystamy z książek telefonicznych, ale gdybyście panowie chcieli spisać te wszystkie swoje kontakty, to myślę, że nie jedna spora książka by powstała.
11: No, zainteresowanie było nawet bardzo duże, nieduże, tylko bardzo duże. Ja bym jeszcze wrócił do czego innego, że te kontakty, które myśmy nawiązywali wcześniej, jeszcze pracując dla telewizji publicznej, były bardzo pomocne. Po drugie, władze miejscowe też były za tym, żeby ta telewizja lokalna funkcjonowała. No i trzeba powiedzieć, że nam nawet nie przeszkadzano.
7: To się rzadko zdarza, bo dzisiaj władze nie lubią, jak im się na ręce patrzy, niezależnie od formy mediów.
12: Oni chyba nie mieli odbiorników jeszcze takich, żeby...
7: Oni nie wiedzieli, co ich czeka.
12: Żeby nas łapać. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, bo ja ich wspominam z taką czułością. Zostały stworzone takie trzy zespoły. I każdy z tych zespołów dostawał tydzień na wyprodukowanie takiego godzinnego programu. I tam byli doświadczeni ludzie. Był taki Witek Dębowski, kierownik kina wielokrotnie. I jednocześnie gawędziarz Grzegorz. Tak. Heniusz Szoka też był taki, to był taki człowiek, który długo pracował w teatrze i też trochę obsługiwał. Także oni umieli zrobić nawet fajny publicystyczny program. Jeden z cudowniejszych to było, jak Witek Dębowski robił spacerkiem po Jeleniej Górze. Bo on był na tyle kontaktowym człowiekiem, że w zasadzie z każdą osobą, z którą spotkał, był w stanie nawiązać ten klimat my jeleniogórzanie.
7: No właśnie, to była też inicjatywa, która pewnie ewoluowała. Zaczęło się od informacji i pewnie takiego poczucia misji z chęcią niesienia tych aktualności, przekazywania informacji. No ale przypuszczam, że rodziły się jakieś pomysły nowe i ta ramówka się zmieniała.
11: Przypomnijmy sobie, że rok 1990 to również był rok wyborczy. Myśmy się wstrzelili z programem 2 maja 90 roku i zaraz, chyba półtora miesiąca później, były wybory. Również nasz program był programem wyborczym. W związku z tym niektóre z tych komitetów wyborczych wręcz zamawiały u nas audycje, ale to nie była taka audycja wyborcza jak dziś. Był na przykład koncert życzeń i w tym koncercie życzeń życzono jakiemuś kandydatowi wyboru czy głosów i tak dalej. Po drugie, młodzież też w swojej redakcji wymyślała również swoje programy, które tam były. Powiem szczerze, że trochę w tym było takiej chyba radosnej twórczości. Ona się później dopiero zaczęła jakoś konkretyzować. Natomiast faktycznie cztery nawet zespoły były, bo trzeba przypomnieć, że my we dwójkę z Tomkiem byliśmy też zespołem, który robił materiały do Wrocławia i również do tej telewizji lokalnej.
7: Dziś my możemy wspominać, zaglądając do tych materiałów filmowych, które dzięki pieczołowitości jednak są archiwizowane, nie odchodzą w niepamięć. No i możemy dziś do nich wracać, korzystając z internetu. Pamiętam, że rozmawialiśmy na początku archiwizacji tych zbiorów. Proces niezmiennie długotrwały i czasochłonny, ale idzie do przodu.
11: Tak, tak, więc ja bym takim człowiekiem, który jednak zbierał te materiały. Gdzieś ta żyłka tego archiwisty funkcjonowała we mnie i kiedy z Tomkiem robiliśmy materiały z terenu, i materiał został wyemitowany we Wrocławiu, to Tomek się w ogóle już tymi materiałami nie interesował. To ja zbierałem te wszystkie taśmy.
12: Dziennikarz programów codziennych myśli o programie tym, które przygotowuje dzisiaj i kiedy on poszedł. A potem natychmiast zapomina i już myśli o trzech następnych materiałach.
7: Optyka jest zależna od stanowiska.
11: Natomiast ja chodziłem za nimi, jeździłem do tego Wrocławia, zbierałem te nasze taśmy z tymi nagraniami. No i dzisiaj nawet pokazałem Tomkowi parę materiałów. Mówię, no to ja to robiłem. Ale są zebrane materiały, no i być może będziemy próbować je wszystkie jakby reaktywować na dzisiejsze

0: od pracy charytatywnej i się nie zarabiało na tym, to może teraz się zwróci, więc jeśli dzisiaj szukamy tych materiałów, gdzieś chcielibyśmy powspominać, jak ta Jelenia Góra wyglądała kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to gdzie i jak?
1: No, w tej chwili w internecie pod hasłem Archiwalia JCK można obejrzeć programy lokalne, które myśmy robili tutaj w Jeleniej Górze. Jest ich w tej chwili ponad 500. Trudno się w nich jakby orientować. Ja się orientuję, natomiast ten, który ogląda w internecie ten kanał, w końcu może się zniechęcić. No, gdzie ja to znajdę? W związku z tym stworzyłem playlisty, które jakby tematycznie rozdzielają te materiały. One są w głównym zbiorze wszystkie razem, natomiast poszczególne działy, tak jak program lokalny, jak wydarzenia jeleniogórskie, czy sylwetki powojennej Jeleniej Góry, uważam, że bardzo ciekawy i ważny temat, bo są ludzie, którzy tu coś zrobili przez tych 50 czy 60 lat i warto o nich pamiętać. No i również taki kanał Kultura TV. To jest coś nowego. Oto powstaje taka grupa młodzieży, która robi własne programy telewizyjne i oni mówią o tym, co ich dzisiaj interesuje, co będzie. Natomiast dla równowagi próbuję stworzyć taką redakcję senioralną i zebrać tych seniorów właśnie telewizji tej tradycyjnej sprzed lat i ta redakcja by opowiadała o tym, co było. My byśmy chcieli tym młodym pokazać, jak to było przedtem. No i również taki oddzielny jakby playlista na tym kanale funkcjonuje. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą się...
2: Przypomnij te adresy internetowe.
1: Archiwalia JCK i wystarczy. Ważna sprawa, Archiwalia JCK. Trudno się przebić, ponieważ ten internet jest... To jest otchłań wszystkiego. Dzisiaj to nie jak za naszych czasów jeden program i dwa publiczne. Dzisiaj wszyscy, każdy z nas może założyć swój kanał, każdy może tam robić co chce niemalże. W związku z tym trzeba się jakoś przebić.
0: To my możemy naszą małą cegiełkę dołożyć i wspomóc te algorytmy internetowe, wstukując na naszych klawiaturach tę nazwę, no i wspominając te materiały filmowe, do czego chyba zachęcamy.
2: Absolutnie tak.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O początkach jeleniogórskiej telewizji opowiadali dziś, przypomnę, Zbigniew Dygdałowicz i Tomasz Kędzia. My te lekcje historii kończymy, bo teraz w programie Radia Złote Przeboje z kolei o działaniach jeleniogórskich policjantów. Działaniach wymierzonych przeciwko oszustom, żerującym przede wszystkim na takiej ufności i niewiedzy seniorów. O szczegółach Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
4: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o oszustwa. Do zdarzeń doszło 19 maja bieżącego roku wieczorem w Jeleniej Górze. Policjanci zostali powiadomieni o oszustwach na szkodę osób w wieku 85 i 88 lat. Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu, wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej oszuści informowali seniorki, że została do nich nadana paczka i należy jej oczekiwać. Po pewnym czasie następował kolejny telefon, tym razem od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Fałszywy policjant przekonywał kobiety, że prowadzone są działania przeciwko grupie przestępczej, planującej kradzież pieniędzy z ich mieszkań lub kont bankowych. Aby rzekomo zabezpieczyć oszczędności, polecał przekazać gotówkę do policyjnego depozytu lub pozostawić ją w wyznaczonym miejscu. 85-letnia pokrzywdzona, działając pod wpływem manipulacji, wypłaciła pieniądze z banku, a następnie przekazała gotówkę kobiecie, która odebrała ją po wyjściu seniorki z placówki. Z kolei druga z pokrzywdzonych pozostawiła pieniądze w kosmetycznym na klatce schodowej, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszustów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W wyniku prowadzonych czynności wytypowali osobę podejrzewaną o udział w przestępstwach. 51-letnia mieszkanka Legnicy następnego dnia została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: O działaniach policji mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy, a teraz zaproszenie dla miłośników kultury i sztuki, dla tych, którzy artystycznie chcieliby tegoroczne wakacje rozpocząć, a będzie ku temu okazja w Sobieszowie. Jeleniogórskie Centrum Kultury Muflon zaprasza na kolejną odsłonę Art Glass Festiwalu i towarzyszących mu imprez. o szczegółach.

0: Agnieszka Gierus.
1: Szczególnie polecamy naszą Noc Świętojańską, która będzie takim świetnym rozpoczęciem właściwie wakacji, bo to już 20-21 czerwca, ale w tym roku jest to zupełnie nowa, wyjątkowa odsłona.
0: Ponieważ... I dużo większa.
1: Zdecydowanie dużo większa, ponieważ nie dość, że to będą dwa dni, czyli sobota i niedziela 20 i 21 czerwca, ale dodatkowo Noc Świętojańska oplecie swoją magią dwie wyjątkowe imprezy, Art Glass Festival oraz Glass and Roll. A co za tym idzie? Pod choinkiem w atmosferze Nocy Świętojańskiej w sobotę odbędą się świetne koncerty i na etniczną, folkową nutę, ale również na rockową za sprawą Glass and Rollu. Pojawią się zespoły polskie, czeskie, polsko-czeskie powarsztatowe, a także na finał kapela ze wsi Warszawa i Basałyki. Więc sobota będzie bardzo, bardzo koncertowa i tutaj zapraszamy wszystkich pod choinik, wielbicieli muzyki rockowej, etnicznej, którzy chcą z nami ten czas spędzić. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ, tak jak mówiłam, będą to dwie imprezy, czyli jeszcze Art Glass, który doskonale znamy jako imprezę, która do tej pory odbywała się na Placu Ratuszowym. Art Glass też potrzebuje nowej jakości, pewnej świeżości, dlatego w tym roku pojawi się na plenerze pod choinkiem, w otoczeniu lasów, łąk i mamy nadzieję, że to będzie też zupełnie nowa odsłona nie tylko dla Nocy Świętojańskiej, ale i dla Art Glassu. Mamy hutników z Polski, z Czech, pokazy snycerskie, kowalskie, metalurgiczne, wypały ceramiki oraz mnóstwo warsztatów i Art Glass obejmie dwa dni i sobotę i niedzielę i przez te dwa dni będą wszelkiego rodzaju pokazy i warsztaty.
0: Na które zapraszała Agnieszka Gierus, a ja zapraszam już na kolejne wydania naszego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Sam.